jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Pogoda na dziś.
3: No to dzisiaj będzie ten dzień, gdzie będziemy się znów rozbierać, może nie do rosołu, ale do upału, bo będzie 28 stopni, nawet synoptycy wydali ostrzeżenia. Na razie jeszcze takie skromne 14, ale temperatura pójdzie w górę, dzisiaj będzie dużo słońca, korzystajcie, wiatr z południa wieje teraz słabo, a na barometrach mamy 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Właśnie minęła
3: szósta.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Co najmniej 6 osób rannych w Kijowie po rosyjskich nocnych atakach. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordu. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i że nie ma już zagrożeń na polskim terytorium. Wcześniej apelowano o czujność, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem, a teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
6: Dlatego w najbliższym czasie nie należy się spodziewać obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
8: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
6: Roman Rzet jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wenzhen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
9: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
10: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
11: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
6: Świątek wygrała US Open w 2022 roku, przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: No i jest i wam się melduje od samego rana. Grażyna Marciniak.
12: I Karolina Romke. Cześć o poranku.
3: Wtorek, 8 września w kalendarzu, 5 minut po godzinie 6. I co? I kawa zaraz będzie się parzyć.
12: U niektórych już pewnie gdzieś tam jest, a może niektórzy już wcześniej wstali, a niektórzy jeszcze dopiero myślą o tym, żeby się troszeczkę jeszcze na drugi bok przewrócić.
3: Ale tacy, którzy właśnie zeszli z nocki, to im mówimy oczywiście dobranoc, ale pozostałych będziemy witać. Dzisiaj spora dawka muzyki, jak zawsze, oczywiście informacje. My będziemy wyszukiwać dla was te dobre. Najlepsza jest taka, że jest jeszcze lato, a dzisiaj się lato pokaże.
12: A skoro mówiłaś o tym, że będziemy dobre informacje wyszukiwać, dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości.
3: No i właśnie, więc życzymy wam samych dobrych wiadomości, dużo, dużo energii.

0: Na takim spontanie dzisiaj można wyskoczyć sobie na mały piknik, może zabrać hamak, jeżeli go jeszcze nie używaliście. Ja chyba mam taki plan, wiesz, żeby skorzystać
1: hamak
0: z pogody.
1: Hamak trzeba bardzo dobrze przymocować, bo jak się drzemka dłuższa trafi. No ale jest to dzisiaj w planach, jeżeli twoich, to myślę, że ktoś na to też jakoś może wpaść.
0: Może zainspirujesz
1: kogoś o poranku. Słońce dzisiaj od 5:59 będzie nas powoli inspirowało, na razie tak lekko przebudzając, ale potem jest szansa na większe przebłyski.
0: Zachód słońca 19:08, dzień dłuższy od najkrótszego o 5:27. W drugą stronę wam nie będziemy mówić.
1: Dzisiaj
0: tylko dobre wiadomości, pamiętajcie o tym. Dobra wiadomość jest taka, że jest początek tygodnia, nowy tydzień.
1: I jeszcze astronomicznego lata 15 dni. Właściwie taka dwutygodniówka urlopowa, można powiedzieć.
0: Kolejne dobre wiadomości. No to trzymamy kciuki jeszcze za pogodę i więcej nic nie będziemy dodawać. Może tyle, że jest 13 minut po 6.
2: Duet na rano.

0: Kuba i Kuba śpiewają, że lato stygnie, a ono dzisiaj absolutnie nie będzie stygło, będzie gorące. Czy gorące wiadomości mamy dla was też? No chociażby ta najważniejsza, że Wieniawa chce być jak Tyszkiewicz. Ona w Tańcu z Gwiazdami. Ona przeszła z jednej telewizorni do drugiej. No i bardzo proszę. I teraz będzie tutaj dbała, żeby wyszło jej to na dobre.
1: Gorąco na tym parkiecie, po drugiej stronie stolika jurorskiego na mandaryna, królowa szyku, a po tańcu chodzi w dresiku. Tak się komuś zrymowało w kolorowym, na kolorowej okładce.
0: No ale wiesz, dobrze, że przeskoczyła w dresik, bo tutaj te ciuszki takie i poobciskane
1: zimno
0: i dopasowane i zimno i wiesz, tu obcasik, no to ten dresik to idealny. My dresiki lubimy, zwłaszcza o tej jesiennej porze. On elegancki, nie w dresie, w cylindrze oczywiście, korale są jakiś surducik błyszczący. Wielka feta Stana Borysa, artysta świętował 85. urodziny.
1: No to na tych urodzinach to już musimy zaśpiewać wszystkiego, co najpiękniejsze i 120 lat.
0: No oczywiście życzymy niezmiennie 100 i więcej nawet.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszone za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie teraz całkiem przyjemnie. Ruch nie jest duży, więc można jechać ze spokojem. Zrobi się większy. Pewnie już zdążyliście zauważyć w poprzednich dniach, że tak się właśnie dzieje, a w kwestiach związanych z remontami już Wam szybko pewne kwestie rozjaśniam. Droga Krajowa 12 Kalisz-Opatówek właśnie do rzeczy. Tutaj o tej porze już się korkuje. Jest ruch wahadłowo od skrzyżowania ulicy Kościelnej Jana Pawła II do wjazdu do Kalisza. I tutaj zwężenie, więc też noga z gazu. Ostrów Wielkopolski z kolei, droga krajowa 36 w kierunku Krotoszyna, ruch także wahadłowy, utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna właśnie, więc tutaj także uważajcie. Na Wrocławskiej jeszcze w samym Ostrowie Wielkopolskim również spotkacie drogowców i trwa również przebudowa ulicy Leduchowskiego w Plażowie Kazimierza Wielkiego. No i w Krotoszynie pamiętajcie o utrudnieniach na ulicy Wiśniowej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Kierowcy z prawem jazdy kategorii B mają dzisiaj dostęp do motocykli o niewielkich silnikach. Czy to się zmieni? Grupa posłów chce poszerzyć te uprawnienia i otworzyć drogę do mocniejszych maszyn. A takie maszyny miałyby mieć maksymalną moc około 27 koni mechanicznych. Sprawdzimy, czy ten pomysł wejdzie w życie. W interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury znalazły się konkretne limity i dodatkowy warunek dla zainteresowanych.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut do 7.

0: jedzeni.
1: Sprawdźmy, ktoś przeszedł na świat 8 września, rocznik 1925. Peter Sellers powinien nam zrobić param, param, param, param, param. Brytyjski aktor komediowy, scenarzysta, no inspektor Clouseau w Różowej Panterze.
2: Legenda polskiej estrady Krzysztof Krawczyk, 1946 rocznik, wokalista i kompozytor.
1: 72 rocznik to Bartosz Konopka, utalentowany reżyser, scenarzysta, nominowany do Oscara.
2: 1979 Pink, amerykańska piosenkarka pop-rockowa, ikona muzyki.
1: Wracamy do kraju, 81 rocznik to Kasia Zielińska-Jaworska, aktorka filmowa i teatralna.
2: I znów muzyka, 1984 Avicii, szwedzki DJ, producent muzyczny i twórca wielu hitów.
1: O urodzeniu 8 września są niezwykle inteligentni i wrażliwi.
2: Ich dociekliwość czyni z nich wspaniałych psychologów i lekarzy.
1: Interesują się filozofią, religią, potrafią zastosować swoje umiejętności i przemyślenia w codziennym życiu.
2: Przejmują się krytyką i opiniami innych, często też popadają w zwątpienie i pesymizm. Nie warto.
1: A w uczuciach są wierni i bywają także nieco naiwni. Rodzina jest dla nich źródłem siły i wsparcia.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia, jak 8 września, to 8.
1: Kamień szlachetny to rubin,
2: a sprzyjający znak zodiaku.
3: Ryby.
1: No to wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego, co najlepsze.
2: Łapcie chwilę, no i oczywiście cieszcie się tym, co was czeka i niech to będą tylko najlepsze rzeczy.
1: Zdrówka, szczęścia, pomarańczy i do tego muzyczny upominek Gipsy, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, ale to wcale nie taki ostatni.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: To jeszcze szybka informacja od słuchaczy Radia Centrum. No to jakby ktoś gotował od samego rana, to proszę uważać, jak słyszeliście sygnały, to była Straż Miejska, która pojechała dzisiaj na ulicę Podmiejską 25. Ponoć na balkon wybiegła kobieta z dymiącym się garnkiem, no ale oczywiście strażacy zareagowali tak, jak powinni. Na szczęście chyba nic się poważnego nie stało.
2: Już teraz na pewno tam w tym miejscu trudniej nie ma, ale uważajcie nie tylko na drogach, uważajcie na siebie. Od rana. Jeśli chodzi o informacje dla kierowców, tu można zostawić komunikat 62 500 3064.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i nadchodzi on, antycyklon Ulrich. Ale to jest dla niektórych dobra wiadomość.
2: Bo wracają wysokie temperatury. Za 4 minuty o 7 opowiemy więcej na ten temat.
0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne, błękitne niebo, coraz więcej słońca i temperatura coraz wyższa. Teraz jeszcze skromna 16, ale dziś w południowej Wielkopolsce w godzinach popołudniowych 28. No i ostrzeżenia oczywiście są przed upałami, ale my na nie czekaliśmy. Wiatr z południa teraz wieje słabo, 9 km na godzinę. Niewiele przyspieszy, więc wytchnienia nie przeniesie, ale warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 7. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczna areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów między innymi pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
6: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
5: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
7: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
5: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
8: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
5: Projekt rusza 17 września.
9: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Fan Zheng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Dla polskich kibiców, którzy byli na Arthur Ashe Stadium, wynik i przebieg całego spotkania to sensacja.
10: Tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała i pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała seta i to się posypało później wszystko. No niestety.
11: Nie mam pojęcia, naprawdę. To jest bardzo dziwne. Ja myślę, że Chinka też w pierwszej części nie pokazała prawdziwej siebie. No, dalej kibicujemy Idze, no Iga, nasza is the best.
9: W pozostałych meczach turnieju Mira Andrzejewa pokonała Anastazję Potapową 5-7, 6-4, 6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1, 6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, które w środę podejmie Slovana Bratysława. W rozgrywkach zobaczymy 11 piłkarzy z Polski, najwięcej, bo 3, zgłosiło FC Porto. To Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A na krajowym podwórku Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Turcji, gdzie zajęły 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone zostały bardzo życzliwie przywitane przez kibiców. Polki w spotkaniu o brązowy medal przegrały ze Serbkami 1-3. W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki, które w finale pokonały Włoszki 3-2, a w środę w 4 krajach Bułgarii, Rumunii, Finlandii i Włoszech rozpoczyna się męski czempionat Starego Kontynentu. Dziś o 15:00 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to dzień dobry tym, którzy pospali nieco dłużej 6 minut po godzinie 7:00.
12: A dzisiaj dzień będzie nas zachęcał do odważnych działań. Przed nami aktywny i udany wtorek.
3: No i dzisiaj ponoć zamiast rywalizować, lepiej się skupić na tym, co jest do zrobienia. Witamy wszystkich tych, którzy już będą czekać na horoskop. I Grażynka, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tak. Od nich jest słuchacz Rafał.
12: A pozdrawiamy serdecznie. Zameldował się. Jest, pije kawę.
3: Piję chyba już. Dobrze, mam nadzieję, że wy też kawę sobie robicie, bo już za kilka chwil, już za moment zabieramy się za wróżenie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Reklama.
3: Chciałam ja, Joanne, Nendom Game. Nendom.

0: Drogi baranie, masz przed sobą intensywny dzień, dlatego bacznie obserwuj wszystko, co będzie wokół ciebie się działo. Dzisiaj warto się trzymać z kimś, kto ma dobre pomysły, za którymi idzie zysk, jak się okazuje. Nie przyspieszaj biegu spraw, tylko spróbuj zrozumieć ich proces. Wieczorem znajdź czas na randkę, chociażby nawet na miłą rozmowę.
1: Byk! Będziesz dzisiaj bardziej krytyczny wobec różnych poglądów, ale ostrożnie. Czasem warto przeczekać. Niechętnie wytykaj potknięcia, to wszystko też minie. Nie bierz wszystkiego do siebie, częściej się uśmiechaj, a łatwiej osiągniesz sukces. Wieczorem znajdziesz czas na odpoczynek i refleksję. Możesz też podjąć ważne postanowienia dotyczące diety, stylu życia. Udać się to szybko wprowadzić w życie.
0: Bliźnięta. Dzisiaj z większą energią zabierą się do działania. Kłopotów będzie mniej, ciekawych tematów do dyskusji więcej. Ponoć szczególnie tych filozoficznych. Popołudnie sprzyja bardziej przyziemnym sprawom jednak. Możesz na przykład wyskoczyć na zakupy. Dzisiaj wszystko pójdzie łatwo, ze wszystkim się uporasz, a w miłości dobra passa.
1: Raku, kiedy inni będą dyskutować i układać plany, ty postanowisz szybko się zabrać za ważne sprawy. Będziesz konkretny, zdecydowany, zamieszanie nie będzie się dotyczyć, nie wyprowadzi cię nic z równowagi. Zamiast się irytować, ochłoń, napij się kawy, a potem działaj. Chociaż trochę się dzisiaj zmęczysz, to uznasz dzień za bardzo udany.
0: Lwie, podróże, nauka i związane z nimi wydatki będą dla ciebie tematem dnia. Nawet jeżeli będziesz chciał porozmawiać z ludźmi o czymś zupełnie innym, to i tak zaczniesz robić rachunki. Ty jednak nie masz się co martwić. Jeżeli ostatnio nie czułeś się szczególnie doceniana, to sytuacja może się dziś zmienić. Popołudnie za to sprzyja odpoczynkowi. Wybierz się na spacer, na jakieś zajęcia ruchowe, odzyskasz siły.
1: Panno, trudno ci będzie znieść ciszę i samotność. Odezwiesz się do znajomych, odnowisz różne kontakty, chętnie też poznasz opinie innych i zasięgniesz porady. Jeżeli czyjeś poglądy będą się różnić od twoich, rozmowa i tak zainspiruje cię do działania. Dzień mniej sprzyja takim sprawom, które wymagają cierpliwości czy bliższej współpracy. Zajmij się tym, co zależy od ciebie.
0: Wenus, uwaga, Wenus, co ja gadam, waga, ale Wenus jest, uwagi, w koniunkcji. Nadal sprzyja spotkaniom z osobami, które mają ciekawe informacje. W pracy też osiągniesz sukces, bo uda się szybko załatwić pewną trudną sprawę. Nie obiecuj tylko zbyt wiele komuś, kogo jeszcze dobrze nie znasz. Dzień sprzyja randkom, sztuce, uważaj, żeby nie wydać zbyt wiele, bo luksus i piękno będą dla ciebie dzisiaj ważne.
1: Co sobie postanowisz, to szybko zrobisz, Skorpionie. Będziesz bardzo konkretny, zdecydowany, lepiej ci nie wchodzić w drogę. Dzisiaj trudno będzie przekonać cię też do zmiany zdania. Pamiętaj też, że nie warto sobie robić wrogów z byle powodu. Na szczęście twoje pomysły okażą się na tyle dobre, że wszyscy na nich zyskają. Dzień sprzyja udanym zakupom, także szukaj zniżek, negocjuj ceny, będziesz mógł pozwolić sobie na więcej.
0: Strzelcu, od samego rana będziesz szukać miejsce, w których dzieje się coś ciekawego. Poszukasz sobie ciekawszych niż zwykle zadań. Łatwo przekonasz bliskich, że powinni być bardziej kreatywni, bo będziesz miał duży wpływ na swoje otoczenie. Po południu idealny czas na naukę, hobby. Możesz rozpocząć także nową znajomość, a nawet przyjaźń, więc nie bój się wyjść do ludzi.
1: Koziorożcu, bądź czujny, bo dzień będzie sprzyjał nieoczekiwanym wydarzeniom. Wszystko jednak skończy się dobrze. Przy okazji możesz też ubić korzystny interes. Nie przejmuj się tylko za bardzo postępowaniem innych. Możesz niepotrzebnie się do kogoś zrazić. Wieczór sprzyja rozwojowi, nauce, odkrywaniu tajemnic i cierpliwość dzisiaj będzie popłacać.
0: Wodniku, sporo spraw uda się załatwić, jeżeli skoncentrujesz się na te, które rzeczywiście są ważne. Niektórzy znajomi mogą cię rozpraszać, ale nie musisz co chwilę sprawdzać wiadomości. Życiem towarzyskim miłosnym zajmiesz się wieczorem, jeżeli chodzi o finanse, bądź ostrożny. Licz i kalkuluj, ale nie oszczędzaj na swoich potrzebach, także związanych z hobby i rozwojem.
1: Ryby, będziesz zapracowany, ale dzięki temu nie będziesz miał zaległości na resztę tygodnia. Dzień sprzyja dobrym pomysłom, które dotyczą biznesu, pieniędzy, organizacji pracy. Będziesz rzeczowy, zdobędziesz uznanie kogoś na wysokim stanowisku, bo ze wszystkiego doskonale się wywiążesz. Dzień udany, a wieczorem zadbaj o swoje zdrowie i równowagę psychiczną. A jak złapiesz chandrę, to obejrzyj coś wesołego na poprawę humoru.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już prawie 22 minuty po siódmej.
1: A to już siódma edycja Festiwalu Błogosławionych i Świętych. Patron wielkich pragnień, między innymi taka wystawa plenerowa.
0: Będzie o tym więcej w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o 7.30.

0: 7.30, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zbiornik w Szałem odzyska dawny blask, tak twierdzi poseł Mariusz Witczak. Ponadto 7. Festiwal Świętych i Błogosławionych, a w sporcie kalistyczni pioroniści, którzy powalczą o pierwsze punkty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy zbiornik w Szałem ponownie stanie się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kalisza oraz powiatu kaliskiego? Jak przekazał podczas wczorajszej konferencji prasowej Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej, do Komisji Europejskiej ma trafić projekt, dzięki któremu może się udać pozyskać środki na oczyszczenie zbiornika w Szałem, a także cieków wodnych, które do niego docierają.
3: Składamy projekt do takiego bardzo innowacyjnego miejsca. To miejsce w Komisji Europejskiej zajmuje się między innymi takimi specjalistycznymi projektami. Jest tym tak zwanym projektem LIFE-owskim. Budżet tego projektu mniej więcej to jest około 30 milionów złotych. Ten projekt musi posiadać w sobie mnóstwo innowacyjnych rozwiązań dotyczące oczyszczania. Przy okazji mają być też rezultaty związane z małą retencją, momentami większą, z odzyskiwaniem wody, z wszystkimi ekologicznymi sposobami oczyszczania cieków wodnych.
2: Podkreśla Mariusz Witczak, który dodaje, że to z jego inicjatywy od 2024 roku udało się zorganizować współpracę wielu podmiotów, czego zwieńczeniem jest powstanie tego projektu. Uzyskanie środków nie jest pewne, ale jak przekonuje poseł KO, firma, która odpowiada za stworzenie tego projektu, ma doświadczenie i sukcesy na tym polu.
3: Rozstrzygnięcie tego projektu będzie miało miejsce mniej więcej w marcu, kwietniu. Korzyści wynikające z naszych prac Wód Polskich, gmin, naukowców, analityków, organizacji pozarządowych, to są zyski na lata, dlatego że na szczęście z tym projektem LIFE-owskim jest tak, że on jest realizowany w edycjach. I gdyby się cokolwiek wydarzyło, co by nas nie satysfakcjonowało, no to będzie dogrywka tego projektu, ale ta dogrywka odbywa się już we współpracy z Komisją Europejską, bo mam nadzieję się uda już wygrać w marcu. Jeśli nie, to ta nasza praca nie pójdzie na marne, bo będziemy w tych dogrywkach brali udział, więc koniec końców pozyskamy te pieniądze.
2: Zapewnia Mariusz Witczak, projekt w tej sprawie ma trafić do Komisji Europejskiej jeszcze we wrześniu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Przed nami kolejna, 7. już edycja Festiwalu Błogosławionych i Świętych w Nowych Skalmierzycach. Patronem tegorocznej odsłony jest święty Stanisław Kostka.
4: Tegoroczny 7. już Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo poświęcony jest postaci, która jest patronem Polski, ale także patronem polskiej młodzieży. Święty Stanisław Kostka. Jemu właśnie poświęcony będzie ten festiwal. I wszystko, co będzie się działo, będzie przybliżało jego postać. Zapraszamy całe rodziny. Myślę, że każdy, od przedszkolaka po osobę dorosłą, znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym festiwalu.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Maria Bednarczyk-Antczak, koordynatorka festiwalu. Tegoroczna odsłona od 25 do 26 września, ale już teraz można podziwiać chociażby wystawę plenerową pod tytułem Patron Wielkich Pragnień. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Netland MKS Kalisz o pierwsze punkty w Lotto Superlidze Mężczyzn powalczy na wyjeździe. W drugiej serii podopieczni Rafała Kuptela zmierzą się z Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn. Obie drużyny mają ze sobą wymagające otwarcie sezonu. Kwidzyn zmierzył się w piątek z wicemistrzem Polski Wisłą Płock, przegrywając 19-46. Natomiast szczypioroniści z Kalisza dzień później podjęli mistrza Polski Industrię Kielce, z którą po bardzo wyrównanym meczu przegrali 31-37. Teraz czas na walkę, w której siódma drużyna poprzedniego sezonu, czyli Kwidzyn, podejmie drużynę z piątego miejsca, czyli Kalisz. Mecz jutro o 18:00 w Kwidzyniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. I cóż w tej trasie? Otóż w tej trasie mamy ruch nieco większy, jak dajecie znać. Są takie miejsca, gdzie rzeczywiście trzeba będzie postać, jak tak jest na ulicy Częstochowskiej w okolicach Ronda. Na samym Rondzie tutaj rzeczywiście jest nieco większy ruch, ale duża część miasta jeszcze ze spokojem, jeszcze można jechać, tylko newralgiczne miejsca, gdzie mamy skrzyżowanie Wojska Polskiego chociażby. Jeżeli chodzi o remonty, to daję wam znać, że obwodnica Kępna, czyli S11, tutaj prowadzone są cały czas prace naprawcze na odcinku 2 km. Wprowadzono tutaj ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości, więc noga z gazu, tak żeby na liczniku było 40 km na godzinę maksymalnie. Remontowo także w Kaliszu, jeżeli chodzi o drogę krajową 12 Kalisz-Opatówek, tutaj pamiętajcie, całodobowy ruch wahadłowy o skrzyżowaniu ulicy Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu Kalisza. Ten remont jeszcze sporo potrwa. No i w Krotoszeniu utrudnienia na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Od jutra zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej Janków-Pierwszy-Grodzisk, a tu kolejny etap robót związanych z usunięciem awarii, która wystąpiła podczas przebudowy tej drogi powiatowej. Trzeba będzie stosować się do oznakowania, korzystania z wyznaczonych objazdów, no i oczywiście zachować ostrożność.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 8. Donna Summer, This Time I Know It For Real. To taki kawałek, który można jeszcze spokojnie połączyć z latem.

0: Reklama.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: 8 września w kalendarzu i wtorek. To, że dzień dobrych wiadomości, to już wam dałyśmy znać na samym początku, żeby od dobrego się zaczęło, ale dobrego ciąg dalszy, bo mamy jeszcze kolejne bardzo przyjemne święta.
1: Czyli dzień marzyciela. Jak ktoś dzisiaj się zamyśli w pracy i odpłynie, to proszę mu nie zwracać uwagi, bo to jest po prostu wpisane w dzisiejszy dzień.
0: Tak, on po prostu świętuje. W taki sposób można. Światowy Dzień Fizjoterapii bardzo ładnie nam się połączy ze Światowym Dniem Wellbeingu, czyli dbałością o nasze samopoczucie, o zdrowie, żebyście mieli tego świadomość. Tak,
2: się,
0: można się przeciągnąć, można, zdecydowanie. Czyli dzisiaj same dobroci tak przy wtorku i z tego korzystajcie, można się rozmarzyć, można komuś przekazać dobrą wiadomość i zadbać o siebie. Coś jeszcze dorzucasz?
1: To już jest taka pełnia, że aż normalnie. Grażynka, tylko delektować.
0: Grażynka za nie mówiła.
3: Duet na rano.

0: Wiadomości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tygodnie policzyłam, że do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia zostało 106 dni, a to bardzo proszę, w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego.
3: O 8 szczegóły, jeśli chodzi o te informacje.
4: Reklama.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Reklama. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz cieplej, coraz gorącej i będzie w godzinach popołudniowych gorąco, bo 28 stopni. Chmur już dziś niewiele, wiatr z południa słaby i niewiele przyspieszy. Teraz 9 km na godzinę. Na barometrach na razie stabilnie 1016 hektopaskali. Warunki biometeo jeszcze są korzystne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Opóźnienie reformy ochrony zdrowia, powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego. Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
6: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafineria Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
5: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
7: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
5: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
8: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
5: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają 3 stawki, 15, 25 i 50% dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, a do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.
2: Kursy walut.
3: Zobaczymy, jak tutaj wasze przyjęcie, kiedy otwieramy Kantar poranku. Średni kurs waluty euro to 4 zł i 31 groszy. Dolar amerykański 3 zł 70 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 58 groszy. I funt brytyjski na koniec to 5 zł i 2 grosze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No jak kasa się zgadza, to lecimy na zakupy po bukiet kwiatów, czy bomboniery, czy to tam chcecie, żeby złożyć życzenia tam, którzy dzisiaj świętują.
9: Możemy też iść wspólnie na kawę. Marianna i Adrianna chętnie się wybiorą.
3: Jeszcze imieniny ma Adam, Alan, Eustachy, Eusebiusz.
4: Marianna, Radosław i Radosława.
3: Teofil, Viola i Zenon. Chyba wszystkich mamy, prawda?
4: Mam nadzieję, że wszyscy tutaj są. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i świętujcie.
3: I oczywiście do życzeń dorzucamy także upominek muzyczny dla tych, którzy lubią nieco mocniejsze brzmienia, tak żeby się obudzić, bo już 5 po 8.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w kalendarzu mamy Światowy Dzień Wellbeingu, czyli dbanie o swój dobrostan i to pod każdym względem. Pan tutaj śpiewa Kiss Me. Pamiętajcie, że całowanie to też zdrowie, to już nie jeden naukowiec podkreślił. A my teraz wracamy waszą uwagę na to, że ponoć kwestie związane z relaksem to są dla nas teraz takie do odhaczania, że na spacer to dla tysiące kroków, że wakacje to odhaczamy sobie, ile książek przeczytamy. No gdzie tutaj to farnięte?
1: No właśnie, a Holendrzy mówią, że nie spacer, a przepis na spokój, reset mózgu to po prostu nic nie robienie. Nic, kompletnie nic. Nawet jak się dacie, macie ochotę chwycić telefon, coś tam sobie poprzeglądać, zrobić kąpiel, rozmyślać, absolutnie nie, nic z tych rzeczy. Nic, kompletnie nic nie
0: ładnie
1: robimy.
0: Ładnie się to nazywa Nixen.
1: Siadamy w fotelu, patrzymy w sufit albo obserwujemy liść tańczący na wietrze za oknem. Kropka.
0: Tak, mówisz? A potem właśnie wychodzi na to, że my jesteśmy wiecznie zmęczeni. Ponoć nic nie robienie też męczy, aczkolwiek chyba mam wrażenie, że wolałabym, żeby być zmęczonym z nic nie robienia.
1: To marnujemy cenny czas w takich ilościach, jakie są nam potrzebne i już.
0: Kochani, trzymamy za was mocno kciuki, żebyście nie robili absolutnie nic. Nixen, tak to się nazywa właśnie, więc dacie radę, wierzymy w to. No my nic nie robić nie możemy, możemy dla was zagrać z okazji 47. urodzin Pink, Just Like a Pill.
2: Duet na rano.
1: A pamiętajcie dzisiaj, szefowie, nieplanowana przerwa techniczna jest...

0: reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sytuacja demograficzna wymusza zmiany w organizacjach gminnej oświaty. Tak jest między innymi w Ostrowie Wielkopolskim.
2: I o tym powiemy więcej w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 8.30.

0: Zbliża się godzina 8:30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie szkolna kumulacja w gminie Ostrów, spotkanie z Sylwią Kubik w Opatówku, a na koniec turniejowy sukces koszykarzy Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Demografia wymusza zmiany w gminnej oświacie. Od 1 września w gminie Ostrów Wielkopolski działa 5 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. To duża reorganizacja sieci placówek, ale jak podkreśla gmina, żadna szkoła ani przedszkole nie zostały zlikwidowane.
3: Nowe zespoły szkolno-przedszkolne powstały w Sobótce, Szczurach, Lamkach, Lewkowie i Daniszynie. W Sobótce szkoła została połączona z dwoma przedszkolami, w Sobótce i Borowcu. W Szczurach szkoła tworzy teraz jeden zespół z przedszkolem w Biniewie. W pozostałych miejscowościach do szkół dołączono miejscowe przedszkola. Zmiany mają przede wszystkim dostosować organizację gminnej oświaty do coraz mniejszej liczby dzieci. Wójt Dariusz Pryszak mówi wprost, że sytuacja demograficzna staje się coraz poważniejszym wyzwaniem.
4: Powodem głównym tego całego zjawiska jest to, że niestety demografia, która dzisiaj jest w całej Polsce, jest negatywna i dzisiaj nie możemy nadmówić ani żółtko kryzysie demograficznym. W związku z czym, żeby te szkoły mogły funkcjonować w normalnym standardzie, w normalnym zakresie, a można też było elastycznie zarządzać czasami nauczycielskimi, dokonaliśmy połączeń tych placówek.
3: Władze gminy podkreślają, że reorganizacja nie oznacza jednak likwidacji placówek. Wszystkie szkoły i przedszkola w gminie nadal działają, a na początku roku szkolnego nie było także zwolnień nauczycieli. Jednocześnie gmina nie ukrywa, że wskaźniki demograficzne mogą w przyszłości wymusić konieczność ograniczenia liczby etatów. Przykład gminy Ostrów Wielkopolski pokazuje, że właśnie spadek liczby uczniów może być w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla samorządów. Problem dotyczy zdecydowanej większości gmin w regionie, a prognozy demograficzne nie zapowiadają zmiany niekorzystnych tendencji. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie autorskie. Placówka gościć będzie Sylwię Kubik, autorkę bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych.
5: Jej książki to nie tylko opowieść o miłości i ludzkich losach, to także swoisty ukłon w stronę małych ojczyzn, ich historii, mieszkańców, tradycji i przyrody. Przyjdźcie Państwo i zobaczcie, jak pięknie przeszłość, teraźniejszość, pasja, doświadczenia czy zwyczaje i kultura regionu tworzą obyczajową codzienność w powieściach Sylwii Kubik. Wydarzenie jest organizowane dla wszystkich zainteresowanych, a wstęp jest oczywiście wolny.
2: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku. Początek dzisiejszego spotkania o 17:00. Koszykarze Tasomix, Rosiek, Stali Ostrów wygrali rozgrywany w weekend turniej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. Ostrowski zespół był jedyną drużyną z Orlen Basket Ligi i ograł pewnie pierwszoligowców.
6: Zespół trenera Andrzeja Urbana był faworytem turnieju. W półfinale pokonał pewnie gospodarzy Zdrowo Poloniu 1912 Leszno 91-67. Najwięcej punktów w tym meczu dla Stali rzucili Jones 15, Hunter 14, Bobrow 13, Gołębiowski i Bilups po 11. W drugim półfinale Spójnia Stargard wygrała 98-97 z Sokołem Łańcut. W meczu o trzecie miejsce w turnieju Zdrowo Polonia 1900 Leszno pokonała zespół z Łańcutu 98-74. W finale Stal do przerwy prowadziła 43-37 ze Spójnią Stargard. W drugiej połowie zarysowała się znacznie większa przewaga Ostrowian, którzy wygrali ostatecznie 98-71. Najwięcej punktów w tym spotkaniu rzucili gracze Podkoszowi, Bobrow 18, Parzański 15, Lips 14, a także leworęczny rozgrywający Stali Jalen Hunter 15. Wyniki w tej fazie przygotowań nie są oczywiście najważniejsze, a sztab szkoleniowy ostrowskiej drużyny dał pograć w weekendowych sparingach wszystkim zawodnikom. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Teraz ostatni o poranku, ruszamy w trasę. W tej trasie jest całkiem nieźle. Są takie miejsca newralgiczne, gdzie trzeba będzie trochę postać, czyli skrzyżowanie Wojska Polskiego Stawiszyńska, Majkowska, Złota i oczywiście Górnośląska. Na Podmiejskiej cała 25 też wygląda bardzo dobrze. Szlak bursztynowy owszem, na Częstochowskiej w okolicach Ronda, no tutaj ruch jest nieco większy i na skrzyżowaniu również na ulicy Warszawskiej i Stawiszyńskiej. Łódzka, tu większością pojedziecie ze spokojem, oczywiście Krajowa 12 w Zdunach, tutaj już się nieco korkuje i tu jest taki dłuższy pasek, gdzie będzie trzeba trochę uzbroić się w cierpliwość, a jeżeli chodzi o kwestie utrudnień, to te największe jeszcze na trasie do Krotoszyna, czyli Krajowa 36, tutaj dokładnie utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach, właśnie w kierunku Krotoszyna, tu ruch wprowadzono także wahadłowo, noga z gazu, nie jedźcie na pamięć, no i w Krotoszynie na Wiśniowej tutaj także się dzieje.
9: Studio dla kierowców, telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Wymiana silnika w samochodzie może trwać zaledwie 42 sekundy. Taki rekord ustanowiło 5 brytyjskich żołnierzy. Uwaga, w 1985 roku, nadal niepokonany ten rekord, pracowali przy aucie Ford Cortina. No, ciekawe, jak szybko by wymienili koło. To taki pit stop.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 9:00 z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców. Pet Shop Boys, It's a Sign.

0: szczęście.
1: Reklama.
2: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
3: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
4: Tak, podobny do naszego.
3: No właśnie, równie piękny.
4: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
1: Reklama.

0: 13 minut do 9.
1: Kalendarz muzyczny.
2: Niezwykły głos, niezwykła osobowość, niezwykła strata. Krzysztof Krawczyk 8 września 1946 roku przyszedł na świat.
0: A to były wokalista, gitarzysta zespołu Truba Duży. Po rozpadzie grupy zajął się i to z sukcesami karierą solową.
2: A my wracamy do jego repertuaru. Mijamy Krzysztof Krawczyk.

0: szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Może poranek rześki na to nie wskazywał, ale tak, teraz jest duża różnica i będzie w ciągu dnia do 28 stopni, więc upalnie dzisiaj i na pewno odczujemy to na własnej skórze. W regionie dzisiaj tyle. Wiatr z południa słaby i umiarkowany. 18 stopni teraz. Biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel

0: Nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Właśnie minęła 9. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Paliwa wciąż cenowo w górę, bez szans na spadek też stopy procentowe. Potem co dalej z Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy. Za olej napędowy 8,55.
4: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
5: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
3: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie, tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
6: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
3: Mówi ekonomista PKO S.A. Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
7: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie,
8: ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
7: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
8: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? Moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
7: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
3: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.
9: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mirra Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Ryba Kina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Wejowicz 6-1-6-4. W meczach mężczyzn Aleksander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botić van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
10: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
9: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
11: Wracając do tego szkodliwego, długiego siedzenia w jednym miejscu, no jak powiemy, że zasiedziałem się u kogoś na kawie, to wcale to nie jest szkodliwe, absolutnie nie.
12: Wiecie, zależy u kogo, nie? Bo na przykład są tacy znajomi i przyjaciele, u których można się wyłożyć na kanapie na przykład i wtedy już nie siedzimy, tylko leżymy sobie. Albo można uprawiać tak zwana standing party.
11: O, to nie byłam.
12: Ale jak za długo się stoi, to też niedobrze, wiesz. To trzeba po prostu urozmaicać sobie życie i zmieniać pozycję.
11: Albo trochę się poruszać. Przy muzyce na pewno. 6:00 po 9:00.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: 17 minut po godzinie 9, nawet w sytuacji kryzysu pomysłowość może naprawdę wyciągnąć coś ku dobremu.
1: No i właśnie, same dobre wiadomości z okazji dzisiejszego święta i my mamy dla Was taką prosto z Korei Południowej, gdzie na pewnych wioskach spadł współczynnik urodzeń, więc tutaj okazało się, że jest dzieciaków tak mało, że nie ma komu zapełnić klasy. No i rozwiązanie przyszło szybko.
0: Pani dyrektor na nie wpadła, pomyślała, że są babcie, które nie miały czasu zająć się swoją edukacją, bo zajmowały się dbaniem o warunki dla swoich rodzin. A to gotowały, a to coś innego robiły w tych domach. No i teraz jest szansa dla nich, żeby zaczęły edukację w szkole. I babcie bardzo chętnie wzięły udział w tych propozycjach.
1: 8 kobiet w wieku od 56 do 80 roku życia zapisało się jako uczennice pierwszej klasy. One właśnie miały inne obowiązki, więc nie pisemne, nie czytające. A teraz bardzo proszę, od podstaw się wszystkiego uczą. Jeżdżą autobusami do szkół.
0: I mają
1: ogromne serducho do nauki, pilna uczennica, coś czuję, że czasami może nawet pilniejsza niż te dzieciaki, które by tam zasiadły w szkolnej ławie.
0: Jak widać na zdjęciach, świetnie się bawią, czyli nigdy nie jest za późno na różne rzeczy w życiu, pamiętajcie o tym.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: kinowy festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
5: Duet na rano.

0: Wielkie Święto Kina będzie w Kaliszu.
1: Był jubileusz 50-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a teraz ten projekt zawita do Centrum Kultury Sztuki, do Kina Centrum w Kaliszu.
0: 3 wyjątkowe filmy i 3 dni. 9:30, szczegóły, jeśli chodzi o ten festiwal.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9:30, co w regionie, o tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Festiwal Młode Lwy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ponadto charytatywny mecz w Pleszewie, a w sporcie sukcesy ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: 3 dni i 3 wyjątkowe filmy 50x51, czyli projekt, który po raz pierwszy zorganizowano w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 50-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zawita do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Druga edycja projektu obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń rozsianych po całym kraju. W Kaliszu od 11 do 13 września w ramach Festiwalu Młode Lwy zaprezentowane będą dzieła przedstawicieli młodego pokolenia polskich reżyserów. I tak pierwszego dnia widzowie zobaczą film Arek, Mama Panorama w reżyserii Mikołaja Janika.
3: Ten film dokumentalny to mój debiut pełnometrażowy, nad którym pracowałem ostatnie 5 lat, opowiadający o Arku Pasożycie, jego poszukiwaniach największego obrazu w historii Polski, panoramy Tatr i niezwykłej relacji Arka i jego mamy, która stara się nadzorować artystyczne śledztwo. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na pokaz filmu oraz na spotkanie po filmie, gdzie z przyjemnością odpowiem na Państwa wszystkie pytania. Myślę, że pojawi się u Państwa w czasie seansu uśmiech, trochę refleksji i kto wie, może nawet wzruszenie. Do zobaczenia!
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Mikołaj Janik. Drugiego dnia prezentowany będzie film Powiedz mi, co czujesz, a na koniec festiwalu w Kaliszu widzowie zobaczą Życie dla początkujących. Po każdym seansie zaplanowane są spotkania z twórcami poszczególnych produkcji, a poprowadzi je nasza redakcyjna koleżanka Karolina Romke. Więcej szczegółów znajdziecie na www.rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Na koszykarskim parkiecie w szczytnym celu. W tę niedzielę Fundacja Bread of Life organizuje charytatywny mecz koszykówki, który ma wspomóc zbiórkę dla Ani Laudowicz z Pleszewa, która po porażeniu piorunem potrzebuje m.in. intensywnej terapii neurologicznej, i Ani Mrówczyńskiej z Kalisza, którą w Barcelonie czeka operacja kręgosłupa.
4: Czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Hala sportowa przy ulicy Krzywoustego 4 w Pleszewie zamieni się w prawdziwą arenę emocji. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek niedzielnego meczu o 16, a bilet cegiełka kosztuje 10 zł. 10 medali, 2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych to dorobek młodych lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas rozegranych w sobotę w Poznaniu międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików do lat 16. Ostrowski klub zwyciężył także w klasyfikacji punktowej tej imprezy.
5: Złote medale dla Stali w Poznaniu wywalczyli Aleksandra Kubiaczyk w wieloskoku oraz sztafeta 4x100 m w składzie Tymon Michalski, Jakub Nowak, Kacper Kryś i Hubert Wróbel. Srebrne krążki zdobyli Jagoda Klar w biegu na 100 metrów, Kacper Kryś na tym samym dystansie oraz Zuzanna Otwiaska w wieloskoku. Brązowe medale wywalczyli Magdalena Kierzek w skoku wzwyż, Filip Młynarczyk w skoku w dal, Jakub Nowak w biegu na 100 metrów, Amelia Wąsala w skoku w dal oraz Adam Kałużny w biegu na 300 metrów. Lekkoatleci Stali zdobyli najwięcej, bo aż 10 medali spośród wszystkich klubów, ale z racji tego, że mieli tylko 2 złote krążki, uplasowali się na 4. pozycji w klasyfikacji medalowej. Zdeklasowali za to inne kluby w klasyfikacji punktowej. Zdobyli ich aż 61, wyprzedzając drugi klub z Wałcza aż o 18 oczek. Warto dodać, że punktów i medali mogło być więcej. Choroba wykluczyła kandydatkę do medali Gabrielę Biernacką, na Płotkach przewróciła się Natalia Glińska, a sztafeta dziewcząt zgubiła pałeczkę. I tak, wyniki młodzików Stali Ostrów to świetny prognostyk przed mistrzostwami Polski U16 w Lublinie, które odbędą się za niespełna 2 tygodnie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25,5 minuty do 10.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: 17 minut do 10 będziemy zaglądać do koszyka.
1: Taka sytuacja.
0: Ale najpierw do lasu, ale najpierw jeszcze...
2: No właśnie, nie zakupowego, tylko nie, takiego leśnego. Nie. Właśnie mam nadzieję, że macie koszyczki, nie żadne foliówki, tak, ekologicznie i że ładnie się zachowujecie w lesie, no bo właśnie o grzybobraniu rozmawiał z słuchaczami Radia Centrum reporter Łukasz Kostecki.
0: I sprawdzamy teraz, jak to wygląda u was.
3: Jeździ pan na grzyby?
4: No, w stronie jeżdżę, bo niesprawny jest.
3: Ale kiedyś?
4: Tak, tak, jeździłem, ja, za młodych lat, to tak.
3: I co, jakie pan grzyby zazwyczaj zbierał?
4: No to te czarnołebki przeważnie, tak.
3: Czyli takie klasyka, tak, jak wszyscy znamy.
4: Tak, a... tak, takie różne kurki też, ale takie było przypadkowe, to był taki sezon.
5: Zbieramy, jak i są. Właśnie wracamy z rynku i jest chyba dużo grzybów, bo widzieliśmy na rynku, że są. I się musimy wybrać w przyszłym tygodniu, bo trochę popadało, ciepło jest. No to się wybierzemy.
3: A dużo państwo znają grzybów, czy tylko takie podstawowe zbierają?
5: Podstawowe. Niestety, podstawowe. No.
6: Grzybiarzem nie jest. Nie.
5: No, tam, gdzie podstawowe tylko.
3: Czyli co, bardziej tak, że tak powiem, hobbystycznie.
5: Tak, tak, tak, oczywiście, że tak. Tylko dla siebie i tylko na zimę, żeby do bigosu czy do zupki było, nie?
3: Na grzyby państwo chodzicie albo chodziliście?
7: Tak, ja lubię chodzić, ale teraz na razie nie mogę, bo o kulak jestem.
3: A jak już pan chodzi na te grzyby, to jakie te grzybki? Jakieś wszystkie takie popularne, czy...
7: Wie pan, no wszystko, co jest do zjedzenia.
3: A zna pan się na tym? Dużo pan zna takich grzybów?
7: Kurek nie zbieram, bo dlatego, że do kurek są podobne jakieś tam też trujące.
3: A tak to?
7: A tak to wszystkie.
8: Grzyby?
9: Tak.
10: My to jesteśmy zapalone grzybiary.
3: Co, są już w lesie?
8: No jeszcze nie byliśmy.
3: Jeszcze nie?
8: Nie, jeszcze nie.
3: A jak te grzyby, to tak tylko te takie podstawowe, w sensie
8: podstawowe,
3: tam podgrzybek, grzyby?
8: Podstawowe, te co się zna.
10: Czarny łebek, te co znam.
8: Tak, właśnie, no. A innych nie.
0: A jeśli nie jesteście pewni, co macie w koszyku, co zebraliście, można zawsze udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu, także można uzyskać pomoc w tej kwestii.
2: Pamiętajcie o tym, żeby także w lesie zachowywać się z głową. Nie ma takich haseł, że do lasu narobić hałasu. No i oczywiście kwestie związane ze śmieciami, te zabieramy ze sobą.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: zmiany na lotniskach w trakcie kontroli i nowoczesne skanery.
1: Kolejne miasto, kolejne lotnisko w kolejnym mieście dołącza do Poznania i Warszawy, gdzie można mieć ze sobą trochę więcej napoju.
0: Szczegóły w wiadomościach o 10:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Baby,

0: Reklama.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Dowód na to dzisiaj w postaci tej najwyższej temperatury, jaką prognozują synoptycy. Do 28 stopni. 20 już teraz kręci się na słupku rtęci. Wiatr słaby i umiarkowany. Jesteśmy pod wpływem układu.

0: Niskiego ciśnienia nad Polskę napływa coraz cieplejsze powietrze. Pod koniec dnia na południowym zachodzie także zwrotnikowe. Biometr jest neutralny.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu. Wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery. Marcin Krzemiński. Drożająca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
7: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
6: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
8: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. My też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witali Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
9: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
6: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 4,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Koniec epoki blondu. My mówimy nie.
2: Zabieramy się za najsłynniejszy amerykański rudy blond, można by powiedzieć, bo to tak nie do końca czysty blond był. Na pewno z pomarańczową opalenizną, żeby podbić jeszcze ten kolor. Tym razem nie będziemy mówić, że on chce wszystko nazywać amerykańskim, żeby Ameryka była great again, ale tym razem zmienił kolor włosów. U nas to się mówi, że jak z blondu na brąz, to sztuczna inteligencja, nie?
1: Ze złocistego odcienia na szare, takie, nie, przepraszam, szatyn.
2: Brązowy szatyn.
1: No tak patrzę. Chyba już powrócił do tego pierwotnego, ale no okazuje się, że burza komentarzy w sieci. Niekoniecznie jakoś tak wszyscy się mogą z nowym wyglądem prezydenta Donalda Trumpa zgodzić. Nie mogą się do tego przyzwyczaić. No i chyba przyzwyczajać się nie ma co, bo tutaj rzeczywiście na zmiany to trzeba liczyć.
2: Ale on ponoć słynie z farbowania włosów. Jego asystent Donalda Trumpa nosi przy sobie zestaw do łatania, czyli małe kępki włosów dopasowane do aktualnego koloru, które są właśnie nakładane w razie potrzeby, gdyby tam gdzieś coś komuś ubyło. Wiesz, taka głowa, to włosy rwać i to nie raz. Ale jest internautów mnóstwo, którzy tam oczywiście odpowiadają. Jeden napisał, wygląda na to, że brąz to nowy blond.
1: Jakbyś jeden z asystentów pomylił, to o nie ma, zmiłuj. Gdyby jeszcze się coś w środku w tej głowie zmieniło.
3: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Propozycja dla tych, którzy lubią jeździć na rowerze albo po prostu przemierzać szlaki pieszo.
2: No właśnie, bo to będzie już jubileuszowa 10. edycja pieszo-rowerowego rajdu loretańskiego.
1: Szczegóły o 10.30.
3: Reklama.
4: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Reklama.

0: Mango i smak lata. Sylwia Grzeszczak, 10:30, a teraz czas na informacje. Przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Banafilm Festiwal w Pleszewie, ponadto 10. rajd loretański, a w sporcie udany weekend dla ostrowskiego speedrowera.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszew ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników kina i twórców filmowych. Od 10 do 12 września odbywać się będzie 5. Banafilm Festiwal. 3 dni pełne projekcji, spotkań i wyjątkowych wydarzeń, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
3: 5. Banafilm Festiwal rozpoczyna się w czwartek w kinie Hel projekcją filmu Pociągi Macieja Drygasa w ramach projektu Pociąg do filmu Stacja Pleszew. W piątek i sobotę główną część programu wypełnią konkursowe projekcje filmów krótkometrażowych, a widzowie obejrzą kilkadziesiąt produkcji młodych polskich twórców i będą mogli zagłosować na najlepszy film festiwalu, mówi jego dyrektor Paweł Sarbinowski, reżyser z Pleszewa. 5. Banafilm Festiwal to także wystawy fotograficzne, spotkania z autorami, fotospacer Pleszew w ciemno, wydarzenia dla dzieci oraz atrakcje związane z kolejową historią miasta. W sobotę najmłodsi pleszewianie obejrzą film Skarbek i tajemnica magicznego sreberka. Tego samego dnia na terenie zajezdni kultury odbędzie się grill filmowców i przejazdy drezyną na czas. Na wieczór zaplanowano kino na leżakach i projekcję filmu Wróbel Tomasza Gąsowskiego, po której odbędzie się spotkanie z reżyserem. Festiwal zakończy się w sobotę wieczorem ogłoszeniem wyników, losowaniem nagród dla publiczności i rozmową filmowców z widzami. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a na uczestników czeka darmowa kawa, herbata i popcorn. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jedynie do 16 września można zgłaszać się do jubileuszowej 10. edycji pieszo-rowerowego rajdu loretańskiego, który odbędzie się w niedzielę 20 września w Skrzebowej i Moszczance.
4: Zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzić wolny czas, w tym przypadku niedzielne popołudnie 20 września. Ci, którzy lubią jeździć na rowerze bądź też chodzić pieszo, zapraszamy, żeby skorzystali z naszej propozycji. Do wyboru są 3 questy piesze, czyli takie spacery z zadaniami do wykonania. Po raz pierwszy będzie uruchomiony quest Tam, gdzie pachną zioła, czyli szlakiem ziołowych ławek w Skrzebowej i Moszczance, a do tego 3 trasy rowerowe, gdzie będzie można zobaczyć najbliższą okolicę.
2: Powiedział Radio Centrum Karol Marszał, organizator rajdu. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno drużyny, jak i osoby indywidualne. Udział w rajdzie jest darmowy, a partnerem wydarzenia jest Radio Centrum. Jeden medal w rywalizacji w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski Żaków w Ostrowie, kilka czołowych miejsc w tych zawodach, a także ważne niedzielne zwycięstwo drużyny Omegi Ostrów w Gnieźnie. To był udany weekend dla ostrowskiego speedrowera.
5: W zmaganiach Żaków do lat 8 drugie miejsce zajął Tymon Winiarski z Omegi Ostrów, który srebrny medal zdobył po wyścigu dodatkowym. Rywalizował w nim także jego kolega klubowy Kacper Krzyżania, który był 5. W mistrzostwach do lat 10 o brązowym medalu decydował również wyścig dodatkowy. Walczył w nim Gabriel Dudziński z Omegi, który w biegu o brąz zajął 3 miejsce i ostatecznie sklasyfikowany został na 5. pozycji. 5. w kategorii do lat 12 był również Tymoteusz Węcel, który jako jedyny pokonał mistrza Polski w tej kategorii Adama Niezgódkę, ale w biegu dodatkowym przegrał walkę o medal. W niedzielę w Gnieźnie w przedostatnim meczu CS Superligi z Sitotrug Omega, choć przegrywała przed ostatnim wyścigiem 74-75, to jednak ostatecznie zwyciężyła 81-78, bo Dawid Liz i Bartosz Grabowski odwrócili losy meczu, zapewniając swojej drużynie wygraną i punkt bonusowy, co w zasadzie gwarantuje Omedze medal drużynowych mistrzostw Polski. O tym, jakiego koloru, okaże się 20 września po ostatnim meczu z liderem Śląskiem Świętochłowice na swoim torze. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Na rano.

0: Kwadrans do godziny 11. Mieliście już trochę czasu, żeby pomarzyć i usiąść i zastanowić się, co by tu jeszcze zrobić, żeby spełniło się jakieś takie największe albo to najmniejsze marzenie.
1: Dzisiaj mamy właśnie takie święto w naszym kalendarzu. Oprócz tych bardzo przyjemnych jest jeszcze Dzień Marzyciela. A marzyciel to chyba każdy z nas. Ponoć marzenia, jak potwierdza psychologia, to są takie nasze wewnętrzne kompasy i nasz własny psycholog, który pomaga określić cele, wartości, jakie dają siłę w trudnych chwilach. Tak to ładnie mówią.
0: Tak, możemy też sobie troszkę zredukować stres, a marzenie za dnia pobudza kreatywność, pozwala mózgowi na odpoczynek, no i właściwie podświadomie rozwiązujemy problemy, jakie tam nas spotykają po drodze.
1: No właśnie, sam też takie potwierdzenia mówiące o tym, że marzenia i w ogóle takie przyciąganie sprawdza się i to my jesteśmy kreatorami własnej rzeczywistości, więc trzeba śnić też na jawie, pokombinować sobie w głowie, co byśmy tam chcieli, a my że oczywiście życzymy wam, żeby się spełniło.
0: Tak jak śpiewa Artur Gadowski, który ma wizję ze snu, ale może się zrealizować.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Napędzająca rytm dnia Katy Perry niech przyniesie wam bardzo dużo energii od samego rana.
1: Ja myślę, że słońce też dorzuci wam jeszcze sporo energii. Łapcie darmową witaminę D dzisiaj, bo i tego słońca będzie coraz mniej. Lato nam ucieka, a ten dzień będzie wyjątkowo letni i pełen słońca.
0: Do 28 stopni. O pogodzie już Damian Kliński nie tylko z muzyką pozostanie z wami przez najbliższe godziny. A my mówimy do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radiocentrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Pełnia lata dzisiaj w pogodzie, na termometrach w Kaliszu do 29 stopni, ale uwaga, bo na południowych krańcach województwa wielkopolskiego nawet do 31 stopni. Nie będzie też dzisiaj brakować słońca przez cały dzień. Dość pogodnie, słonecznie, bez opadów. Wiatr tylko symbolicznie powieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat.

0: Polska.
1: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2. Marcin Krzemiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych, są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą i z nią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
2: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
1: O 15:00 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
3: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
1: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowym US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
4: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić.
1: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Prawie 5 minut po 11:00. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie w ten ciepły i słoneczny dzień. Wtorkowe przedpołudnie, czas zacząć Next to Me. Na początek naszego spotkania, a w kolejce cała masa świetnego grania.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 11. Dzisiaj możemy być lekko rozmarzeni, pomarzyć sobie o różnych sprawach, na przykład, nie wiem, wygrana w lotka. Bo dzisiaj Dzień Marzyciela w kalendarzu na nas czeka, więc świętujcie, zatem marzenia nic nie kosztują. Dodatkowo także dzisiaj świętują wszyscy fizjoterapeuci. Dzień fizjoterapeuty, dzień fizjoterapii także dziś w kalendarzu i do tego jeszcze Dzień Dobrych Wiadomości. Mam nadzieję, że dzisiaj takie dobre wiadomości również będziecie mogli na antenie Radia Centrum usłyszeć. Wtorek, 8 września, a w głośnikach Manam.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
2: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
1: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.

0: Czy zbiornik Wrzałem ma szansę odzyskać dawny blask? To jest temat, o którym teraz się mówi, o którym będziemy mieli okazję posłuchać nieco więcej już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To był Calvin Harris, już gotowy na weekend, ready for the weekend, mimo tego, że w kalendarzu dopiero wtorek. A teraz czas na wtorkowe informacje z regionu, w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie jest Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zbiornik w Szałem odzyska dawny blask, tak twierdzi poseł Mariusz Witczak. Ponadto siódmy festiwal świętych i błogosławionych, a w sporcie kaliscy szczypiorniści, którzy powalczą o pierwsze punkty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy zbiornik w Szałem ponownie stanie się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kalisza oraz powiatu kaliskiego? Jak przekazał podczas wczorajszej konferencji prasowej Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej, do Komisji Europejskiej ma trafić projekt, dzięki któremu może się udać pozyskać środki na oczyszczenie zbiornika w Szałem, a także cieków wodnych, które do niego docierają.
3: Składamy projekt do takiego bardzo innowacyjnego miejsca. To miejsce w Komisji Europejskiej zajmuje się między innymi takimi specjalistycznymi projektami. Jest tym tak zwanym projektem LIFE-owskim. Budżet tego projektu mniej więcej to jest około 30 milionów złotych. Ten projekt musi posiadać w sobie mnóstwo innowacyjnych rozwiązań dotyczące oczyszczania. Przy okazji mają być też rezultaty związane z małą retencją, momentami większą, z odzyskiwaniem wody, z wszystkimi ekologicznymi sposobami oczyszczania cieków wodnych.
2: Podkreśla Mariusz Witczak, który dodaje, że to z jego inicjatywy od 2024 roku udało się zorganizować współpracę wielu podmiotów, czego zwieńczeniem jest powstanie tego projektu. Uzyskanie środków nie jest pewne, ale jak przekonuje poseł KO, firma, która odpowiada za stworzenie tego projektu, ma doświadczenie i sukcesy na tym polu.
3: Rozstrzygnięcie tego projektu będzie miało miejsce mniej więcej w marcu, kwietniu. Korzyści wynikające z naszych prac Wód Polskich, gmin, naukowców, analityków, organizacji pozarządowych, to są zyski na lata, dlatego że na szczęście z tym projektem LIFE-owskim jest tak, że on jest realizowany w edycjach. I gdyby się cokolwiek wydarzyło, co by nas nie satysfakcjonowało, no to będzie dogrywka tego projektu. Ale ta dogrywka odbywa się już we współpracy z Komisją Europejską, bo mam nadzieję, się uda już wygrać w marcu. Jeśli nie, to ta nasza praca nie pójdzie na marne, bo będziemy w tych dogrywkach brali udział, więc koniec końców pozyskamy te pieniądze.
2: Zapewnia Mariusz Witczak. Projekt w tej sprawie ma trafić do Komisji Europejskiej jeszcze we wrześniu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Przed nami kolejna, siódma już edycja Festiwalu Błogosławionych i Świętych w Nowych Skalmierzycach. Patronem tegorocznej odsłony jest święty Stanisław Kostka.
4: Tegoroczny siódmy już Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo poświęcony jest postaci, która jest patronem Polski, ale także patronem polskiej młodzieży. Święty Stanisław Kostka. Jemu właśnie poświęcony będzie ten festiwal. I wszystko, co będzie się działo, będzie przybliżało jego postać. Zapraszamy całe rodziny. Myślę, że każdy, od przedszkolaka po osobę dorosłą, znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym festiwalu.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Maria Bednarczyk-Antczak, koordynatorka festiwalu. Tegoroczna odsłona od 25 do 26 września, ale już teraz można podziwiać chociażby wystawę plenerową pod tytułem Patron Wielkich Pragnień. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Netland MKS Kalisz o pierwsze punkty w Lotto Superlidze Mężczyzn powalczy na wyjeździe. W drugiej serii podopieczni Rafała Kuptela zmierzą się z Energa, Bank, PPS, MMTS, Kwidzyn. Obie drużyny mają za sobą wymagające otwarcie sezonu. Kwidzyn zmierzył się w piątek z wicemistrzem Polski Wisłą Płock, przegrywając 19-46. Natomiast szczypioroniści z Kalisza dzień później podjęli mistrza Polski Industrię Kielce, z którą po bardzo wyrównanym meczu przegrali 31-37. Teraz czas na walkę, w której siódma drużyna poprzedniego sezonu, czyli Kwidzyn, podejmie drużynę z piątego miejsca, czyli Kalisz. Mecz jutro o 18:00 w Kwidzyniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wróćmy na moment na ten zbiornik w Szałem właśnie, bo tak sobie myślę, my to chyba jesteśmy, Dawid, takim ostatnim pokoleniem, które tam rekreacji jeszcze mogło zażywać nad tym zbiornikiem, prawda?
2: Czy ostatnim? Nie wiem, no bo to jest kwestia.
0: A tak, jeszcze może się zmienić, oczywiście, no. Ale na tę chwilę tak.
2: Na tę chwilę...
0: Ty pamiętasz, jak to tam wyglądało wszystko jeszcze z dzieciństwa.
2: Mówisz, jakbyś był nie wiadomo ile lat starszy ode mnie, ale drodzy słuchacze, Damian jest tak naprawdę no niewiele starszy ode
0: mnie.
2: Czyli
0: to są takie wspomnienia z wczesnego dzieciństwa, jak tam jeszcze można było pokąpać. Tak. Były zjeżdżalnie byli ratownicy, było całkiem przyjemnie,
2: no,
0: prawda?
2: No pamiętam, że tam się schodziło dalej, było głębiej, trzeba było zniżyć trochę głowę i była ta głębsza część, gdzie teoretycznie powinni dorośli, no ale ja też tam bywałem.
0: Było całkiem fajnie. Więc jakby się udało przywrócić zbiornik w Szałem do używalności, do stanu rekreacji i kąpieliska, to na pewno byłoby to takim miłym powrotem do dzieciństwa. Trzymamy kciuki za polityków w takim razie, a 25 minut zostaje do 12.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Sięgamy po jeden z największych rockowo-bluesowych przebojów wszechczasów, czyli Laila. Piosenka powstała oczywiście z nieszczęśliwej miłości Claptona, a wersja, którą dzisiaj usłyszymy, nieco różni się od tej Erika Claptona. Składa się z części gitarowej oraz wolniejszej fortepianowej. Chodzi oczywiście o wersję z roku 1970, oryginalne rockowo-bluesowe nagranie Derek and the Dominos w głośnikach i Laila właśnie.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc Domowa. Najbliższe spektakle 11-12.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Tyle słońca w całym mieście, dodatkowo na termometrach coraz więcej. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy do 29 stopni w Kaliszu, ale na południowych krańcach województwa 30, a nawet 31 stopni. To już gorąco. Dodatkowo oczywiście niemal bezchmurne niebo, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Miriam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
6: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco, istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
5: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo.

0: a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
0: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśniny Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak poinformowało MSZ w Budapeszcie, to dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a 3 czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Boheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
2: Kursy walut.
3: Euro w tym momencie to 4,32 zł, dolar amerykański 3,72 zł, średni kurs dla franka szwajcarskiego w tej chwili to 4,58 zł, a dla funta brytyjskiego 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 12:00.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

18 minut po godzinie 12, wtorkowe już popołudnie, a co w głośnikach, teraz już Zalia, ta, która sporo czasu spędziła w trasie męskiego grania i debiut trzeba uznać w jej wypadku za naprawdę mocny i udany. Tylko mnie kochaj od Zali w głośnikach, a później już fioletowa maszynka do robienia disco, czyli Purple Disco Machine i Fireworks.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Coraz mniejsza liczba dzieci, a więc potrzebne są zmiany. I tak oto demografia wymusza zmiany w gminnej oświacie, jeśli chodzi o gminę Ostrów. Jak to tam wygląda? O tym posłuchamy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o 12.30.

0: 12:30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szkolna kumulacja w gminie Ostrów, spotkanie z Sylwią Kubik w Opatówku, a na koniec sukces Tymona Kokota z Tajfuna Ostrów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Demografia wymusza zmiany w gminnej oświacie. Od 1 września w gminie Ostrów Wielkopolski działa 5 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. To duża reorganizacja sieci placówek, ale jak podkreśla gmina, żadna szkoła ani przedszkole nie zostały zlikwidowane.
4: Nowe zespoły szkolno-przedszkolne powstały w Sobótce, Szczurach, Lamkach, Lewkowie i Daniszynie. W Sobótce szkoła została połączona z dwoma przedszkolami, w Sobótce i Borowcu. W Szczurach szkoła tworzy teraz jeden zespół z przedszkolem w Biniewie. W pozostałych miejscowościach do szkół dołączono miejscowe przedszkola. Zmiany mają przede wszystkim dostosować organizację gminnej oświaty do coraz mniejszej liczby dzieci. Wójt Dariusz Pryszak mówi wprost, że sytuacja demograficzna staje się coraz poważniejszym wyzwaniem.
5: Powodem głównym tego całego zjawiska jest to, że niestety demografia, która dzisiaj w całej Polsce jest negatywna i dzisiaj nie możemy nadmówić o niżu o kryzysie demograficznym. W związku z czym, żeby te szkoły mogły funkcjonować w normalnym standardzie, w normalnym zakresie, a można też było elastycznie zarządzać latami nauczycielskimi, dokonaliśmy połączeń tych placówek.
4: Władze gminy podkreślają, że reorganizacja nie oznacza jednak likwidacji placówek. Wszystkie szkoły i przedszkola w gminie nadal działają, a na początku roku szkolnego nie było także zwolnień nauczycieli. Jednocześnie gmina nie ukrywa, że wskaźniki demograficzne mogą w przyszłości wymusić konieczność ograniczenia liczby etatów. Przykład gminy Ostrów Wielkopolski pokazuje, że właśnie spadek liczby uczniów może być w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla samorządów. Problem dotyczy zdecydowanej większości gmin w regionie, a prognozy demograficzne nie zapowiadają zmiany niekorzystnych tendencji. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie autorskie. Placówka gościć będzie Sylwię Kubik, autorkę bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych.
6: Jej książki to nie tylko opowieść o miłości i ludzkich losach, to także swoisty ukłon w stronę małych ojczyzn, ich historii, mieszkańców, tradycji i przyrody. Przyjdźcie Państwo i zobaczcie, jak pięknie przeszłość, teraźniejszość, pasja, doświadczenia czy zwyczaje i kultura regionu tworzą obyczajową codzienność w powieściach Sylwii Kubik. Wydarzenie jest organizowane dla wszystkich zainteresowanych, a wstęp jest oczywiście wolny.
2: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku. Początek dzisiejszego spotkania o 17:00. Tymon Kokot z Tajfuna Ostrów wygrał pierwsze Grand Prix Wielkopolski Juniorów, które rozegrano w weekend w Złotowie. Wygrana to zapewniła 15-latkowi bezpośredni awans do Grand Prix Polski Juniorów.
7: Dla Tymona Kokota ten sezon jest debiutem w kategorii juniora. Rozpoczął go w wyśmienitym stylu, zwyciężając w pierwszym Grand Prix Wielkopolski Juniorów. Tymon jeszcze w ubiegłym sezonie startował jako kadet. Bardzo cieszymy się, że świetną formę zaprezentował na otwarcie starszej kategorii wiekowej, powiedział Radiu Centrum Robert Szczelczak, trener i prezes Tajfuna. Na piątym miejscu w pierwszym Grand Prix Wielkopolski Juniorów i Juniorek w tenisie stołowym uplasowała się inna zawodniczka tego klubu, Anna Uciechowska. Szósta była Agata Strzelczak, a 13 Piotr Matkowski. Zwycięstwo w turnieju wojewódzkim zapewniło Tymonowi Kokotowi bezpośredni awans do pierwszego Grand Prix Polski Juniorów, który rozegrany zostanie od 9 do 11 października w Sztawnie Zdroju. Pozostali reprezentanci Tajfuna Ostrów o prawo startu w turnieju głównym powalczą w zawodach eliminacyjnych. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 13.
8: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cyklu 50 na 51. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
6: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
5: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Co zostawiamy w pociągach? Przeróżne są to rzeczy. Zapominalscy zostawili na przykład różowe ukulele, albo mrożoną pizzę, czy chociażby rzeczy tak bardziej prozaiczne jak walizki, portfele czy dokumenty. Do takiego przeglądu tego, co pasażerowie potrafią zostawić w pociągu, wrócimy już niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 13.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGM. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Ciepło i słonecznie. Pełnia lata, w pogodzie przynajmniej. Na termometrach w Kaliszu w tej chwili 25 stopni, a ta temperatura wciąż rośnie i ma sięgnąć w Kaliszu nawet 29 stopni. A jeśli chodzi o południowe krańce województwa wielkopolskiego, tutaj nawet do 30-31 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niemal bezchmurnie, bez opadów dziś przez cały dzień, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach. Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze, skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
6: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
5: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
6: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
5: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacerowanie.

0: Sery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
1: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
2: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
0: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 13:00.

0: 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

Be My Baby, przebój sprzed lat, 20 minut już teraz po godzinie 13, a przed nami już teraz gość z piórami we włosach, czyli In The Shadows i Derasmus.

0: Reklama.
1: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Opowiemy o nadchodzącym meczu charytatywnym w Pleszewie. Szczegóły już za kilka chwil. A także powiemy o festiwalu Młode Lwy. To w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wszystkie szczegóły już niebawem, już o godzinie 13.30. A tymczasem w głośnikach już Elton John.

0: 13.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie już teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Festiwal Młode Lwy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Ponadto charytatywny mecz w Pleszewie, a w sporcie sukcesy ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: 3 dni i 3 wyjątkowe filmy. 50x51, czyli projekt, który po raz pierwszy zorganizowano w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 50-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zawitelo Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Druga edycja projektu obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń rozsianych po całym kraju. W Kaliszu od 11 do 13 września w ramach festiwalu Młode Lwy zaprezentowane będą dzieła przedstawicieli młodego pokolenia polskich reżyserów. I tak pierwszego dnia widzowie zobaczą film Arek, mama panorama w reżyserii Mikołaja Janika.
3: Ten film dokumentalny to mój debiut pełnometrażowy, nad którym pracowałem ostatnie 5 lat, opowiadający o Arku Pasożycie, jego poszukiwaniach największego obrazu w historii Polski, panoramy Tatr i niezwykłej relacji Arka i jego mamy, która stara się nadzorować artystyczne śledztwo. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na pokaz filmu oraz na spotkanie po filmie, gdzie z przyjemnością odpowiem na Państwa wszystkie pytania. Myślę, że pojawi się u Państwa w czasie seansu uśmiech, trochę refleksji i kto wie, może nawet wzruszenie. Do zobaczenia!
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Mikołaj Janik. Drugiego dnia prezentowany będzie film Powiedz mi, co czujesz, a na koniec festiwalu w Kaliszu widzowie zobaczą Życie dla początkujących. Po każdym seansie zaplanowane są spotkania z twórcami poszczególnych produkcji, a poprowadzi je nasza redakcyjna koleżanka Karolina Romke. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na koszykarskim parkiecie w szczytnym celu w tę niedzielę Fundacja Bread of Life organizuje charytatywny mecz koszykówki, który ma wspomóc zbiórkę dla Ani Laudowicz z Pleszewa, która po porażeniu piorunem potrzebuje m.in. intensywnej terapii neurologicznej, i Ani Mrowczyńskiej z Kalisza, którą w Barcelonie czeka operacja kręgosłupa.
4: Czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Hala sportowa przy ulicy Krzywoustego 4 w Pleszewie zamieni się w prawdziwą arenę emocji. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek niedzielnego meczu o 16, a bilet cegiełka kosztuje 10 zł. 10 medali, 2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych to dorobek młodych lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas rozegranych w sobotę w Poznaniu międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików do lat 16. Ostrowski klub zwyciężył także w klasyfikacji punktowej tej imprezy.
5: Złote medale dla Stali w Poznaniu wywalczyli Aleksandra Kubiaczyk w wieloskoku oraz sztafeta 4x100 m w składzie Tymon Michalski, Jakub Nowak, Kacper Kryś i Hubert Wróbel. Srebrne krążki zdobyli Jagoda Klar w biegu na 100 metrów, Kacper Kryś na tym samym dystansie oraz Zuzanna Otwiaska w wieloskoku. Brązowe medale wywalczyli Magdalena Kierzek w skoku wzwyż, Filip Młynarczyk w skoku w dal, Jakub Nowak w biegu na 100 metrów, Amelia Wąsala w skoku w dal oraz Adam Kałużny w biegu na 300 metrów. Lekkoatleci Stali zdobyli najwięcej, bo aż 10 medali spośród wszystkich klubów, ale z racji tego, że mieli tylko 2 złote krążki, uplasowali się na 4. pozycji w klasyfikacji medalowej. Zdeklasowali za to inne kluby w klasyfikacji punktowej. Zdobyli ich aż 61, wyprzedzając drugi klub z Wałcza aż o 18 oczek. Warto dodać, że punktów i medali mogło być więcej. Choroba wykluczyła kandydatkę do medali Gabrielę Biernacką, na Płotkach przewróciła się Natalia Glińska, a sztafeta dziewcząt zgubiła pałeczkę. I tak, wyniki młodzików Stali Ostrów to świetny prognostyk przed mistrzostwami Polski U16 w Lublinie, które odbędą się za niespełna 2 tygodnie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14 i niebawem także Giełda Pracy.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy. Na początek oferta, a później już czas na rekomendacje telefoniczne. Ja już teraz przypominam numer telefonu do studia, to 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i elektryk. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu, Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: I to na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Jeśli wśród Was są osoby, które poszukują pracy, mogą taką rekomendację już teraz złożyć na antenie Radio Centrum, dzwoniąc pod numer 88 400 106 4.
0: Giełda pracy Radio Centrum.

0: tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia zawsze znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje kinowy festiwal Młode Lwy. Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent festiwalu polskich filmów fabularnych. Reklama. Súbeme la radio.

0: radio.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na dziś.
4: Na termometrach w Kaliszu nawet do 29 stopni, tyle maksymalnie dziś możemy zobaczyć na termometrach. 26 stopni w tej chwili pokazują termometry w Kaliszu, a na samych południowych krańcach województwa wielkopolskiego nawet do 31 stopni dzisiaj może wzrosnąć temperatura. Do tego bardzo pogodnie, słonecznie, bez opadów, a wiatr bardzo słabo wieje z południowego zachodu.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Właśnie minęła
4: 14.
5: Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani. Miriam Lipińska, polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
7: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
6: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
8: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
6: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli 4 obrazy, ale 2 z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji.

0: Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Luwru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 14.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczne męskie granie, ich trasa już za nami, ale przebój pozostał pod tytułem Nareszcie. 10 minut po godzinie 14, wtorek w kalendarzu. Wtorek to jest taki dzień tygodnia troszeczkę niedoceniany, trochę pomijany, prawda? O innych dniach są jakieś powiedzonka, środa minie, tydzień zginie, czwartek mały piątek, później piątek weekendu początek, no dalej już wiadomo, weekendzik, a ten wtorek jakiś taki po prostu do przeżycia i to wszystko. Ale przy takich warunkach pogodowych jak dzisiaj, no to trzeba przyznać, że ten wtorek potrafi być naprawdę wyjątkowy, a żeby te warunki pogodowe odbierać jeszcze przyjemniej, to w głośnikach słoneczna piosenka Sunny, Bonnie M w nieco odświeżonej wersji.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po raz kolejny wyjątkowy rajd rowerowy. Rajd loretański. O nim opowiemy nieco więcej w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata. Z naszego regionu przede wszystkim. To już niebawem, to już o godzinie 14.30.
2: Reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.

0: 14.30 na zegarach.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Banafilm Festiwal w Pleszewie, ponadto 10. rajd loretański, a w sporcie udany weekend dla ostrowskiego speedrowera.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszew ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników kina i twórców filmowych. Od 10 do 12 września odbywać się będzie 5. Banafilm Festiwal. 3 dni pełne projekcji, spotkań i wyjątkowych wydarzeń, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
3: 5. Banafilm Festiwal rozpoczyna się w czwartek w kinie Hel projekcją filmu Pociągi Macieja Drygasa w ramach projektu Pociąg do filmu Stacja Pleszew. W piątek i sobotę główną część programu wypełnią konkursowe projekcje filmów krótkometrażowych, a widzowie obejrzą kilkadziesiąt produkcji młodych polskich twórców i będą mogli zagłosować na najlepszy film festiwalu, mówi jego dyrektor Paweł Sarbinowski, reżyser z Pleszewa. 5. Banafilm Festiwal to także wystawy fotograficzne, spotkania z autorami, fotospacer Pleszew w ciemno, wydarzenia dla dzieci oraz atrakcje związane z kolejową historią miasta. W sobotę najmłodsi pleszewianie obejrzą film Skarbek i tajemnica magicznego sreberka. Tego samego dnia na terenie Zajezdni Kultury odbędzie się grill filmowców i przejazdy drezyną na czas. Na wieczór zaplanowano kino na leżakach i projekcję filmu Wróbel Tomasza Gąsowskiego, po której odbędzie się spotkanie z reżyserem. Festiwal zakończy się w sobotę wieczorem ogłoszeniem wyników, losowaniem nagród dla publiczności i rozmową filmowców z widzami. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a na uczestników czeka darmowa kawa, herbata i popcorn. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jedynie do 16 września można zgłaszać się do jubileuszowej 10. edycji pieszo-rowerowego rajdu loretańskiego, który odbędzie się w niedzielę 20 września w Skrzebowej i Moszczance.
4: Zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzić wolny czas, w tym przypadku niedzielne popołudnie 20 września. Ci, którzy lubią jeździć na rowerze bądź też chodzić pieszo, zapraszamy, żeby skorzystali z naszej propozycji. Do wyboru są 3 questy piesze, czyli takie spacery z zadaniami do wykonania. Po raz pierwszy będzie uruchomiony quest Tam, gdzie pachną zioła, czyli szlakiem ziołowych ławek w Skrzebowej i Moszczance, a do tego 3 trasy rowerowe, gdzie będzie można zobaczyć najbliższą okolicę.
2: Powiedział Radiu Centrum Karol Marszał, organizator rajdu. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno drużyny, jak i osoby indywidualne. Udział w rajdzie jest darmowy, a partnerem wydarzenia jest Radio Centrum. Jeden medal w rywalizacji w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski Żaków w Ostrowie, kilka czołowych miejsc w tych zawodach, a także ważne niedzielne zwycięstwo drużyny Omegi Ostrów w Gnieźnie. To był udany weekend dla ostrowskiego speedrowera.
5: W zmaganiach Żaków do lat 8 drugie miejsce zajął Tymon Winiarski z Omegi Ostrów, który srebrny medal zdobył po wyścigu dodatkowym. Rywalizował w nim także jego kolega klubowy Kacper Krzyżaniak, który był 5. W mistrzostwach do lat 10 o brązowym medalu decydował również wyścig dodatkowy. Walczył w nim Gabriel Dudziński z Omegi, który w biegu o brąz zajął 3 miejsce i ostatecznie sklasyfikowany został na 5. pozycji. 5. w kategorii do lat 12 był również Tymoteusz Wencel, który jako jedyny pokonał mistrza Polski w tej kategorii Adama Niezgódkę, ale w biegu dodatkowym przegrał walkę o medal. W niedzielę w Gnieźnie w przedostatnim meczu CS Superligi z Sitotrug Omega, choć przegrywała przed ostatnim wyścigiem 74-75, to jednak ostatecznie zwyciężyła 81-78, bo Dawid Liz i Bartosz Grabowski odwrócili losy meczu, zapewniając swojej drużynie wygraną i punkt bonusowy, co w zasadzie gwarantuje Omedze medal drużynowych mistrzostw Polski. O tym, jakiego koloru, okaże się 20 września po ostatnim meczu z liderem Śląskiem Świętochłowice na swoim torze. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało teraz do godziny 15.

0: Reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 8 września w kalendarzu, a gdzie niegdzie w kraju pojawiają się dzisiaj ostrzeżenia przed upałami. Według synoptyków najpewniej już po raz ostatni w tym roku takie ostrzeżenia przed upałami się pojawiają, więc mi się wydaje, że takie ostrzeżenia w takiej sytuacji to brzmią nawet całkiem optymistycznie. Wrócimy także do rządowych prac nad państwowym e-dziennikiem. Rząd te prace póki co wstrzymuje. Dlaczego? Szczegóły już o godzinie 15:00.

Reklama. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy nawet do 30 stopni, więc naprawdę ciepło, pogodnie i słonecznie. Na ten moment temperatura w Kaliszu już wynosi między 27 a 28 stopni. Do tego bardzo pogodnie, bardzo słonecznie. Wiatr tylko słaby, ciśnienie powoli spada, warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 15.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
5: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
6: Bardzo fajnie.
5: Nie za gorąco?
6: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
5: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
7: Nie za bardzo.
5: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
7: Troszeczkę za dużo.
5: Coś jest nie tak z pogodą?
7: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
5: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
8: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
4: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKOL-u. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
9: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
4: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
10: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
4: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
11: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
4: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 15. Piękna pogoda za oknami, jesień już też blisko, blisko. No i sezon na grzyby już rozpoczęty. Już grzybiarze z południowej Wielkopolski chwalą się i dzielą się zdjęciami w mediach społecznościowych, na Facebooku między innymi. Mają swoje specjalne grupy w tym celu właśnie stworzone, żeby chwalić się tym, co, gdzie, ile tych grzybów znaleźli. No i te wyniki są naprawdę bardzo, bardzo imponujące. Z tym, że jest małe ale i mała uwaga dla tych, którzy na grzyby się wybierają w najbliższym czasie, bo tak się składa, że sezon na grzyby w naszym regionie rozpoczyna się razem z takim sezonem aktywności żmij. Tak, nie żartuję. Żmije faktycznie coraz częściej pojawiają się w lasach, także na południu Wielkopolski. No między innymi media z Pleszewa donoszą o właśnie obecności żmij zygzakowatej. Jeden z czytelników przesłał zdjęcia takiego węża, którego zauważył w lesie w Taczanowie. No ale to jeden z kilku przypadków tak naprawdę, bo jest jeszcze przypadek i stwierdzenie obecności żmij odnotowane także w leśnictwie Biskupice. Więc drodzy grzybiarze, dużo ostrożności i bezpieczeństwa wam życzę na tych grzybowych wyprawach. Jak zachować ostrożność, jak się zabezpieczyć przed takimi żmijami? No taka podstawowa sprawa to na pewno wysokie buty, kalosze. No to już jest na pewno duży plus do bezpieczeństwa.

0: to dust. All that I adore.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Czy zbiornik w Szałem może odzyskać dawny blask? No, na pewno potrzebne są na to duże środki i czy są szanse, żeby takie środki pozyskać? O tym posłuchamy niebawem już o 15.30.

0: 15.30 na zegarach, teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zbiornik w Szałem odzyska dawny blask, tak twierdzi poseł Mariusz Witczak. Ponadto 7. Festiwal Świętych i Błogosławionych, a w sporcie kaliscy szczypiorniści, którzy powalczą o pierwsze punkty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy zbiornik w Szałem ponownie stanie się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kalisza oraz powiatu kaliskiego? Jak przekazał podczas wczorajszej konferencji prasowej Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej, do Komisji Europejskiej ma trafić projekt, dzięki któremu może się udać pozyskać środki na oczyszczenie zbiornika w Szałem, a także cieków wodnych, które do niego docierają.
3: Składamy projekt do takiego bardzo innowacyjnego miejsca. To miejsce w Komisji Europejskiej zajmuje się między innymi takimi specjalistycznymi projektami. Jest tym tak zwanym projektem LIFE-owskim. Budżet tego projektu mniej więcej to jest około 30 milionów złotych. Ten projekt musi posiadać w sobie mnóstwo innowacyjnych rozwiązań dotyczące oczyszczania. Przy okazji mają być też rezultaty związane z małą retencją, momentami większą, z odzyskiwaniem wody, z wszystkimi ekologicznymi sposobami oczyszczania cieków wodnych.
2: Podkreśla Mariusz Witczak, który dodaje, że to z jego inicjatywy od 2024 roku udało się zorganizować współpracę wielu podmiotów, czego zwieńczeniem jest powstanie tego projektu. Uzyskanie środków nie jest pewne, ale jak przekonuje poseł KO, firma, która odpowiada za stworzenie tego projektu, ma doświadczenie i sukcesy na tym polu.
3: Rozstrzygnięcie tego projektu będzie miało miejsce mniej więcej w marcu, kwietniu. Korzyści wynikające z naszych prac Wód Polskich, gmin, naukowców, analityków, organizacji pozarządowych, to są zyski na lata, dlatego że na szczęście z tym projektem LIFE-owskim jest tak, że on jest realizowany w edycjach. I gdyby się cokolwiek wydarzyło, co by nas nie satysfakcjonowało, no to będzie dogrywka tego projektu, ale ta dogrywka odbywa się już we współpracy z Komisją Europejską, bo mam nadzieję się uda już wygrać w marcu. Jeśli nie, to ta nasza praca nie pójdzie na marne, bo będziemy w tych dogrywkach brali udział, więc koniec końców pozyskamy te pieniądze.
2: Zapewnia Mariusz Witczak, projekt w tej sprawie ma trafić do Komisji Europejskiej jeszcze we wrześniu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Przed nami kolejna, 7. już edycja Festiwalu Błogosławionych i Świętych w Nowych Skalmierzycach. Patronem tegorocznej odsłony jest święty Stanisław Kostka.
4: Tegoroczny 7. już Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo poświęcony jest postaci, która jest patronem Polski, ale także patronem polskiej młodzieży. Święty Stanisław Kostka. Jemu właśnie poświęcony będzie ten festiwal. I wszystko, co będzie się działo, będzie przybliżało jego postać. Zapraszamy całe rodziny. Myślę, że każdy, od przedszkolaka po osobę dorosłą, znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym festiwalu.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Maria Bednarczyk-Antczak, koordynatorka festiwalu. Tegoroczna odsłona od 25 do 26 września, ale już teraz można podziwiać chociażby wystawę plenerową pod tytułem Patron Wielkich Pragnień. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Netland MKS Kalisz o pierwsze punkty w Lotto Superlidze Mężczyzn powalczy na wyjeździe. W drugiej serii podopieczni Rafała Kuptela zmierzą się z Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn. Obie drużyny mają ze sobą wymagające otwarcie sezonu. Kwidzyn zmierzył się w piątek z wicemistrzem Polski Wisłą Płock, przegrywając 19-46. Natomiast szczypiorniści z Kalisza dzień później podjęli mistrza Polski Industrię Kielce, z którą po bardzo wyrównanym meczu przegrali 31-37. Teraz czas na walkę, w której 7. drużyna poprzedniego sezonu, czyli Kwidzyn, podejmie drużynę z 5. miejsca, czyli Kalisz. Mecz jutro o 18:00 w Kwidzyniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Biorąc pod uwagę natężenie ruchu drogowego w wakacje i teraz, to widzimy zdecydowaną różnicę. Ten ruch, w szczególności w godzinach porannych i popołudniowych, okazuje się być kilkukrotnie większy momentami. W tej chwili całkiem duży ruch już na Częstochowskiej w kierunku ronda Ptolemeusza. Mamy także spory ruch chociażby na Alei Wojska Polskiego, jadąc w kierunku skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską, ale także już w okolicach skrzyżowania z ulicą Złotą, czy przy dojeździe do skrzyżowania z Poznańską, także Poznańska i w obu stronach, w stronę Alei Wojska Polskiego, w obu kierunkach tutaj także ten ruch jest całkiem spory. Jeśli chodzi z kolei o miejsca, gdzie mamy trwające prace drogowe, no to przypomnijmy, że mamy trwający remont odcinka drogi krajowej numer 12. Trasa Kalisz-Opatówek, tutaj zdecydowanie zwolnicie, całodobowy ruch wahadłowy, tymczasowa sygnalizacja świetlna czeka na kierowców, także mamy prace drogowe na drodze krajowej 36, a to już krajówka za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, tam rusza kolejny etap przebudowy, no i też czeka na Was wahadło, utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. Mamy także pracę w Pleszewie, to m.in. przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Benzyna 9,5 kosztuje już niemal 8 zł za litr, diesel zbliża się do 9 zł. Eksperci ostrzegają, że to nie koniec wzrostów cen, więc niestety zbliżamy się do historycznego rekordu cen na polskich stacjach paliw. No i mało tego, niestety Polska wyróżnia się pod tym względem na tle Unii Europejskiej. Wzrost cen paliw jest u nas zdecydowanie większy niż średnia w Unii Europejskiej. Dane Eurostatu pokazują, że skala podwyżek należy do tych największych we wspólnocie. Cóż, przynajmniej odpada problem tego, że Czesi i Niemcy będą tankować nasze paliwo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty, zostają do 16.

0: Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.
1: Taka sytuacja.
2: Sezon na grzyby możemy śmiało uznać za rozpoczęty. Wracamy zatem do tematu grzybobrania. A czy mieszkańcy regionu na te grzyby już się wybierają?
3: Jeździ pan na grzyby?
4: No, już teraz nie jeżdżę, bo niesprawny jest.
3: Ale kiedyś?
4: Tak, jeździłem. Ja, za młodych lat, to tak.
3: I co, jakie pan grzyby zazwyczaj zbierał?
4: No to te trzaszczane łebki przeważnie, tak.
3: Czyli takie klasyka, tak jak wszyscy znamy.
4: Tak. Takie różne kurki też, ale takie było przypadkowe. To był taki sezon.
5: Zbieramy, jak i są. Właśnie wracamy z rynku i jest chyba dużo grzybów, bo widzieliśmy na rynku, że są. I się musimy wybrać w przyszłym tygodniu, bo trochę popadało, ciepło jest. No to się wybierzemy.
3: A dużo państwo znają grzybów, czy tylko takie podstawowe zbierają?
5: Podstawowe. Niestety, podstawowe. No.
6: Grzybiarzem nie jest. Nie.
5: No, tam gdzie podstawowe tylko.
3: Czyli co, bardziej tak, że tak powiem, hobbystycznie?
5: Tak, oczywiście, że tak. Tylko dla siebie i tylko na zimę, żeby do bigosu czy do zupki było, nie?
3: Na grzyby państwo chodzicie albo chodziliście?
7: Tak, ja lubię chodzić, ale teraz na razie nie mogę, bo o kulak jestem.
3: A jak już pan chodzi na te grzyby, to jakie te grzybki? Jakieś wszystkie takie popularne, czy...
7: Wie pan, no wszystko, co jest do zjedzenia.
3: A zna pan się na tym? Dużo pan zna takich grzybów?
7: Kurek nie zbieram, bo dlatego, że do kurek są podobne jakieś tam też trujące.
3: A tak to?
7: A tak to wszystkie.
8: Grzyby?
9: Tak.
8: My to jesteśmy zapalone grzybiary.
3: Co, są już w lesie?
9: No jeszcze nie byliśmy.
3: Jeszcze nie?
10: Nie, jeszcze nie.
3: A jak te grzyby, to tak tylko te takie podstawowe, w sensie
10: podstawowe,
3: tam podgrzybek grzyby?
10: Podstawowe, te co się zna.
8: Czarny łebek, te co znam.
10: Tak, właśnie, no. A innych nie.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.
2: A co mówi grzybiarz do grzybiarza, kiedy spotkają się w lesie? No, tradycja i klasyka gatunku. Tutaj nic nie ma.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Na tą polską młodzież często się narzeka, ale proszę bardzo, są powody do dumy. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16:00.

0: przed nami z temperaturami na poziomie 20-19 stopni.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: 16.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
5: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
4: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką, tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
6: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
4: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co 4 nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych 1 stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
7: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
4: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
3: Kursy walut.
0: Euro w tej chwili to 4,31 zł, dolar amerykański 3,71 zł, średni kurs franka szwajcarskiego w tym momencie 4,58 zł, a funta brytyjskiego 5,03 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już 4,5 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.

15 minut już po godzinie 16, dzisiaj w kalendarzu 8 września, więc myślę, że warto odnotować coś bardzo ważnego związanego z tą właśnie datą, bo bardzo ważna postać z polskiej sceny muzycznej dziś miałaby okazję do świętowania, gdyby wciąż z nami była, bo dziś mija wyjątkowa rocznica. Krzysztof Krawczyk obchodziłby dokładnie dzisiaj, 8 września, swoje 80. urodziny. Absolutnie król polskiej estrady, niekwestionowana legenda polskiej sceny muzycznej, niepotrabialny, aksamitny baryton i człowiek, którego piosenki do dziś zna i śpiewa oczywiście cała Polska. 80 lat temu równo Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat, a my dzisiaj sięgamy po jeden z jego utworów, Bo jesteś ty.

0: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
1: Od radia.
2: Na ten temat.
3: Środa 12.30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
3: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
1: Od radia dla ciebie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: A już za moment będzie okazja do tego, żeby posłuchać o sukcesie koszykarzy z Ostrowa, a także zaprosimy na wyjątkowe spotkanie, które będzie miało miejsce już niebawem, już dziś w bibliotece w Opatówku. Szczegóły już za moment.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy w Ostrowie, uważajcie. Kolizja na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Limanowskiego. Tam kolizja dwóch samochodów osobowych i możliwe utrudnienia w ruchu. Raz jeszcze powtórzę. Skrzyżowanie ulicy Kaliskiej z ulicą Limanowskiego. Tam w tej chwili mogą czekać Was utrudnienia.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: 16:30 na zegarach. Teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie szkolna kumulacja w gminie Ostrów, spotkanie z Sylwią Kubik w Opatówku, a na koniec turniejowy sukces koszykarzy Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Demografia wymusza zmiany w gminnej oświacie. Od 1 września w gminie Ostrów Wielkopolski działa 5 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. To duża reorganizacja sieci placówek, ale jak podkreśla gmina, żadna szkoła ani przedszkole nie zostały zlikwidowane.
3: Nowe zespoły szkolno-przedszkolne powstały w Sobótce, Szczurach, Lamkach, Lewkowie i Daniszynie. W Sobótce szkoła została połączona z dwoma przedszkolami, w Sobótce i Borowcu. W Szczurach szkoła tworzy teraz jeden zespół z przedszkolem w Biniewie. W pozostałych miejscowościach do szkół dołączono miejscowe przedszkola. Zmiany mają przede wszystkim dostosować organizację gminnej oświaty do coraz mniejszej liczby dzieci. Wójt Dariusz Pryszak mówi wprost, że sytuacja demograficzna staje się coraz poważniejszym wyzwaniem.
4: Powodem głównym tego całego zjawiska jest to, że niestety demografia, która dzisiaj w całej Polsce jest negatywna i dzisiaj nie możemy mówić o niżu tylko kryzysie demograficznym. W związku z czym, żeby te szkoły mogły funkcjonować w normalnym standardzie, w normalnym zakresie, a można też było elastycznie zarządzać latami nauczycielskimi, dokonaliśmy połączeń tych placówek.
3: Władze gminy podkreślają, że reorganizacja nie oznacza jednak likwidacji placówek. Wszystkie szkoły i przedszkola w gminie nadal działają, a na początku roku szkolnego nie było także zwolnień nauczycieli. Jednocześnie gmina nie ukrywa, że wskaźniki demograficzne mogą w przyszłości wymusić konieczność ograniczenia liczby etatów. Przykład gminy Ostrów Wielkopolski pokazuje, że właśnie spadek liczby uczniów może być w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla samorządów. Problem dotyczy zdecydowanej większości gmin w regionie, a prognozy demograficzne nie zapowiadają zmiany niekorzystnych tendencji. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie autorskie. Placówka gościć będzie Sylwię Kubik, autorkę bestsellerowych powieści obyczajowych i historycznych.
5: Jej książki to nie tylko opowieść o miłości i ludzkich losach, to także swoisty ukłon w stronę małych ojczyzn, ich historii, mieszkańców, tradycji i przyrody. Przyjdźcie Państwo i zobaczcie, jak pięknie przeszłość, teraźniejszość, pasja, doświadczenia czy zwyczaje i kultura regionu tworzą obyczajową codzienność w powieściach Sylwii Kubik. Wydarzenie jest organizowane dla wszystkich zainteresowanych, a wstęp jest oczywiście wolny.
2: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku. Początek dzisiejszego spotkania o 17:00. Koszykarze Tasomix, Rosiek, Stali Ostrów wygrali rozgrywany w weekend turniej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. Ostrowski zespół był jedyną drużyną z Orlen Basket Ligi i ograł pewnie pierwszoligowców.
6: Zespół trenera Andrzeja Urbana był faworytem turnieju. W półfinale pokonał pewnie gospodarzy Zdrowo Poloniu 1912 Leszno 91-67. Najwięcej punktów w tym meczu dla Stali rzucili Jones 15, Hunter 14, Bobrow 13, Gołębiowski i Bilups po 11. W drugim półfinale Spójnia Stargard wygrała 98-97 z Sokołem Łańcut. W meczu o trzecie miejsce w turnieju Zdrowo Polonia 1900 Leszno pokonała zespół z Łańcutu 98-74. W finale Stal do przerwy prowadziła 43-37 ze Spójnią Stargard. W drugiej połowie zarysowała się znacznie większa przewaga Ostrowian, którzy wygrali ostatecznie 98-71. Najwięcej punktów w tym spotkaniu rzucili gracze Podkoszowi, Bobrow 18, Parzański 15, Lips 14, a także leworęczny rozgrywający Stali Jalen Hunter 15. Wyniki w tej fazie przygotowań nie są oczywiście najważniejsze, a sztab szkoleniowy ostrowskiej drużyny dał pograć w weekendowych sparingach wszystkim zawodnikom. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: To na początek Ostrów Wielkopolski, bo tutaj kolizja dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Limanowskiego. Tam w tej chwili możliwe utrudnienia w ruchu. Kierowcy zatem jedźcie ostrożnie. A jeśli chodzi o prace drogowe w Ostrowie Wielkopolskim, no to przypomnijmy, że tam mamy remont ulicy Wrocławskiej. Mamy także przebudowę ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. A jak już z Ostrowa pojedziemy w kierunku Krotoszyna, to także utrudnienia nas czekają na drodze krajowej numer 36, bo tam kolejny etap prac drogowych, ruch wahadłowy i utrudnienia na Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. Teraz Kalisz, tutaj mamy pracę na ulicy Złotej i to są prace w obu kierunkach, a jeśli chodzi o utrudnienia na trasie z Kalisza do Opatówka, to tak, one wciąż są obecne i to są dość duże utrudnienia. Między innymi w te utrudnienia wchodzi całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania ulicy Kościelnej Jana Pawła w Dunach do wjazdu do Kalisza, a więc tutaj kilka cennych minut na trasie z pewnością możecie stracić.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Polska cyfrowo naprawdę stoi dobrze i w porównaniu do innych krajów naprawdę wiele rzeczy możemy załatwić po prostu bez wychodzenia z domu, po prostu online. I tak też będzie niebawem, jeśli chodzi o wnioski związane z rejestracją pojazdu. Od 18 stycznia przyszłego roku kierowcy będą mogli składać wnioski o rejestrację pojazdu całkowicie przez internet, korzystając z aplikacji mObywatel bez wizyty w urzędzie. Całkiem spore udogodnienie.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty, godzina 17.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ogrzewanie może dość mocno uderzyć Polaków po kieszeni, tak przewidują eksperci. Rachunki za energię od przyszłego roku bowiem wzrosną. A o ile, jakie to będą wzrosty, czego się spodziewać? Tego dowiecie się z kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata już o godzinie 17:00.

0: To Aerosmith w Radio Centrum i piosenka, przy której Bruce Willis ocalił ludzkość przed asteroidą. Ależ to był wzruszający moment. 6 minut zostaje do godziny 17. Ja już za dziś serdecznie dziękuję. Damian Kliniński, do usłyszenia. Znośnego popołudnia i wieczoru wam życzę w kierunku weekendu, a po godzinie 17 będzie już z wami Marzanna Forysiak. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
3: Też chcesz imprezować?
2: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
4: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mpwesolek.pl
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na dziś pozostajemy pod wpływem układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Skandynawią i w rejonie Szkocji. Napływa coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, a nawet powietrze zwrotnikowe do nas zawita. W tej chwili na termometrach 30 stopni, odczuwalna 29. No teraz będzie tylko i wyłącznie spadać. Pogodnie, wiatr słabiej umiarkowany z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.

0: Dla większości gospodarstw domowych to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
1: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie. I to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
0: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
2: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
0: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
3: Więcej słońca, więcej witaminy D.
4: Więcej radości. Widać nawet na Piotrkowskiej.
5: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
6: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
0: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 4:07. Patrzy człowiek na temperaturę i nie wierzy, że to wrzesień. A to wrzesień. 8 września dokładnie w kalendarzu. Dzień dobry, Marzanna Frysiak.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

18 minut po 17 wtorkowe popołudnie melduje się na antenie Radia Centrum. Do astronomicznej jesieni według naszego kalendarza zostało 15 dni. No niby tylko. Słońce zachodzi dziś o 19.08, więc korzystajcie póki można. No bo za chwilę będziemy mówić, o gdzie to słońce i gdzie są moje rękawiczki, ale póki co żadnej jesieni, bo dzisiaj za oknem jest takie lato, o jakim czasami marzyliśmy w lipcowy dzień na przykład nad Bałtykiem, a bywało tam chłodno. 8 września imieniny dziś obchodzą m.in. Adam, Adrianna, Alan, Maria, Marianna, Radosław, Wiola i Zenon, więc wszystkim solenizantom życzymy, żeby ten piątek był zdecydowanie lepszy niż poniedziałek, a najlepiej, żeby to był najlepszy dzień w tym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Dla Was już teraz Catchy, Offenbach i Nico Rose.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: 50 na 51, festiwal Młode Lwy już niedługo w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 17:30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 17.30, Dawid Nawrocki ma dla nas kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Festiwal Młode Lwy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ponadto charytatywny mecz w Pleszewie, a w sporcie sukcesy ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: 3 dni i 3 wyjątkowe filmy 50x51, czyli projekt, który po raz pierwszy zorganizowano w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 50-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zawita do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Druga edycja projektu obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń rozsianych po całym kraju. W Kaliszu od 11 do 13 września w ramach Festiwalu Młode Lwy zaprezentowane będą dzieła przedstawicieli młodego pokolenia polskich reżyserów. I tak pierwszego dnia widzowie zobaczą film Arek, Mama Panorama w reżyserii Mikołaja Janika.
3: Ten film dokumentalny to mój debiut pełnometrażowy, nad którym pracowałem ostatnie 5 lat, opowiadający o Arku Pasożycie, jego poszukiwaniach największego obrazu w historii Polski, panoramy Tatr i niezwykłej relacji Arka i jego mamy, która stara się nadzorować artystyczne śledztwo. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na pokaz filmu oraz na spotkanie po filmie, gdzie z przyjemnością odpowiem na Państwa wszystkie pytania. Myślę, że pojawi się u Państwa w czasie seansu uśmiech, trochę refleksji i kto wie, może nawet wzruszenie. Do zobaczenia!
2: Zapraszał słuchacze Radia Centrum Mikołaj Janik. Drugiego dnia prezentowany będzie film Powiedz mi, co czujesz, a na koniec festiwalu w Kaliszu widzowie zobaczą Życie dla początkujących. Po każdym seansie zaplanowane są spotkania z twórcami poszczególnych produkcji, a poprowadzi je nasza redakcyjna koleżanka Karolina Romke. Więcej szczegółów znajdziecie na www.rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Na koszykarskim parkiecie w szczytnym celu. W tę niedzielę Fundacja Bread of Life organizuje charytatywny mecz koszykówki, który ma wspomóc zbiórkę dla Ani Laudowicz z Pleszewa, która po porażeniu piorunem potrzebuje m.in. intensywnej terapii neurologicznej, i Ani Mrówczyńskiej z Kalisza, którą w Barcelonie czeka operacja kręgosłupa.
4: Czas na najbardziej kosmiczne wydarzenie tego roku. Hala sportowa przy ulicy Krzywoustego 4 w Pleszewie zamieni się w prawdziwą arenę emocji. Fundacja Bread of Life zaprasza na wielki, charytatywny, kosmiczny mecz serc. Na parkiecie potężne starcie. Bread of Life Basketball Team podejmie drużynę artystów do kosza. W gwiazdorskim składzie rywali wystąpią Marian Baric, Krzysztof Borowiec, Robert Elgendi, Krzysztof Terej, Łukasz Konopka, Ludewiktor Reno, Jakub Wieczorek, Bartosz Obuchowicz, Szymon Rduch oraz Przemysław Zamojski. Ekipą artystów do boju poprowadzi legendarny Szymon Szewczyk.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Tomasz Janasik, koordynator wydarzenia. Początek niedzielnego meczu o 16, a bilet cegiełka kosztuje 10 zł. 10 medali, 2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych to dorobek młodych lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas rozegranych w sobotę w Poznaniu międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików do lat 16. Ostrowski klub zwyciężył także w klasyfikacji punktowej tej imprezy.
5: Złote medale dla Stali w Poznaniu wywalczyli Aleksandra Kubiaczyk w wieloskoku oraz sztafeta 4x100 metrów w składzie Tymon Michalski, Jakub Nowak, Kacper Kryś i Hubert Wróbel. Srebrne krążki zdobyli Jagoda Klar w biegu na 100 metrów, Kacper Kryś na tym samym dystansie oraz Zuzanna Otwiaska w wieloskoku. Brązowe medale wywalczyli Magdalena Kierzek w skoku wzwyż, Filip Młynarczyk w skoku w dal, Jakub Nowak w biegu na 100 metrów, Amelia Wąsala w skoku w dal oraz Adam Kałużny w biegu na 300 metrów. Lekkoatleci Stali zdobyli najwięcej, bo aż 10 medali spośród wszystkich klubów, ale z racji tego, że mieli tylko 2 złote krążki, uplasowali się na 4. pozycji w klasyfikacji medalowej. Zdeklasowali za to inne kluby w klasyfikacji punktowej. Zdobyli ich aż 61, wyprzedzając drugi klub z Wałcza aż o 18 oczek. Warto dodać, że punktów i medali mogło być więcej. Choroba wykluczyła kandydatkę do medali Gabrielę Biernacką, na płotkach przewróciła się Natalia Glińska, a sztafeta dziewcząt zgubiła pałeczkę. I tak, wyniki młodzików Stali Ostrów to świetny prognostyk przed mistrzostwami Polski U16 w Lublinie, które odbędą się za niespełna 2 tygodnie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Teraz ostatnie dziś zaglądamy na drogi, sprawdzamy, gdzie trzeba zwolnić, gdzie poczekamy na światłach, a gdzie lepiej wybrać inną trasę. Zaczynamy od krajówki numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj wojna nerwów od Opatówka w kierunku Zdun. Prawie 2 km remontu, nierówności, nieumocnione pobocza, wykopy, brak oznakowania poziomego. Do tego całodobowy ruch wahadłowy. W dzień ruchem kierują drogowcy, a poza ich pracą działa sygnalizacja świetlna. Warto rozważyć objazd przez Szały albo Nędzerzew. Ostrów Wielkopolski, remontowana ulica Wrocławska, są zwężenia i ograniczenia prędkości. Utrudnienie również na ulicy Leduchowskiego, a od wczoraj kolejny etap prac na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna. Od strony Gorzyc ruch wahadłowy. W Pleszewie utrudnienia na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Na ulicy Kazimierza Wielkiego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze ważna informacja dla tych, którzy jeżdżą w stronę Kępna. S11 na obwodnicy Kępna, ruch wahadłowy, ograniczenie do 40 km na godzinę. No, od jutra 9 września zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej Janków I Grodzisk. Objazdy będą prowadzone m.in. przez drogę krajową numer 12.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Na drogach widujemy różne sytuacje, są kolizje, niebezpieczne manewry, czasem kompletną ignorancję przepisów, ale tym razem kamery Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uchwyciły coś zupełnie innego. Na trasie S2 z ciężarówki odpadły dwa nadkola i wylądowały prosto na środkowym pasie. Zrobiło się niebezpiecznie, szybko pojawił się korek i wtedy jeden z kierowców wysiadł z auta i usunął przeszkodę z drogi. Pomógł mu kierowca Volkswagena, który swoim samochodem zabezpieczył całą sytuację. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła kierowców za reakcję, ale przypomniała też o najważniejszym. W takich sytuacjach nie warto ryzykować własnym bezpieczeństwem.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 18.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No mamy powody do zadowolenia. Polscy uczniowie są w ścisłej czołówce Unii Europejskiej. Według najnowszych wyników międzynarodowego badania PISA z matematyki jesteśmy drudzy, a w naukach przyrodniczych jesteśmy na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. Szczegóły w wiadomościach o 18:00.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, a na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro jeden z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, tak mówią synoptycy. Będziemy pod wpływem rozległej zatoki niżu z nad północnych krańców Skandynawii wraz z przemieszczającym się z zachodu na wschód chłodnym frontem atmosferycznym. A za tym frontem napłynie chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarne morskie. Jutro na termometrach do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Zachmurzenie duże i całkowite, ale o poranku duże przejaśnienia.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy, a z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.

0: gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
1: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
0: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach, i to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na ćwierćfinał US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Pegulą i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko jej będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To nie znaczy, że spuści z tonu, uważa Maciej Łuczak z Kanal Plus Sport.
3: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
2: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały US Open. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Mediolanu Christian Kivo. Mourinho to zwycięzca, bez cienia wątpliwości. To trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon. Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego, a z naszej trójki w FC Porto dziś szanse na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowie Portugalii podejmą Manchester City. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Visma Liza Bike wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już jego 4. etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Mamy wrzesień, już niedługo jesień, a to oznacza, że niedługo wysyp nowych płyt. A nadchodząca trzecia płyta studyjna Zali nie ma jeszcze oficjalnie ogłoszonego tytułu ani dokładnej daty premiery, ale plotka głosi, że prace nad albumem trwają na pełnych obrotach. Krążek ukaże się jako następca świetnie przyjętych albumów Kocham i Tęsknię oraz Serce, to było w lutym 2025 roku. A do propozycji na top 30 trafił już kawałek Tylko Kochaj Mnie, pierwszy singiel Zali z zapowiadanego albumu studyjnego artystki. Zalia sama przyznała w mediach społecznościowych, że to jest jej ukochany, wyczekany i ulubiony numer, który otwiera zupełnie nowy rozdział w jej twórczości. Tylko mnie kochaj w propozycjach, a głosować możecie na rt.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
1: kinowy festiwal Młode Lwy.
0: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent festiwalu polskich filmów fabularnych. Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.
6: To będą ważne dni, 10-12 września, święto kina w Pleszewie. Mamy program 5. edycji Bana Film Festival i będziemy o tym mówić w wiadomościach o 18:30.
4: Radio Centrum. Fakty.

0: 18.30, kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Banafilm Festiwal w Pleszewie, ponadto 10. rajd loretański, a w sporcie udany weekend dla ostrowskiego speedrowera.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszew ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników kina i twórców filmowych. Od 10 do 12 września odbywać się będzie 5. Banafilm Festiwal. 3 dni pełne projekcji, spotkań i wyjątkowych wydarzeń, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
3: 5. Banafilm Festiwal rozpoczyna się w czwartek w kinie Hel projekcją filmu Pociągi Macieja Drygasa w ramach projektu Pociąg do filmu Stacja Pleszew. W piątek i sobotę główną część programu wypełnią konkursowe projekcje filmów krótkometrażowych, a widzowie obejrzą kilkadziesiąt produkcji młodych polskich twórców i będą mogli zagłosować na najlepszy film festiwalu, mówi jego dyrektor Paweł Sarbinowski, reżyser z Pleszewa. 5. Banafilm Festiwal to także wystawy fotograficzne, spotkania z autorami, fotospacer Pleszew w ciemno, wydarzenia dla dzieci oraz atrakcje związane z kolejową historią miasta. W sobotę najmłodsi pleszewianie obejrzą film Skarbek i tajemnica magicznego sreberka. Tego samego dnia na terenie Zajezdni Kultury odbędzie się grill filmowców i przejazdy drezyną na czas. Na wieczór zaplanowano kino na leżakach i projekcję filmu Wróbel Tomasza Gąsowskiego, po której odbędzie się spotkanie z reżyserem. Festiwal zakończy się w sobotę wieczorem ogłoszeniem wyników, losowaniem nagród dla publiczności i rozmową filmowców z widzami. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a na uczestników czeka darmowa kawa, herbata i popcorn. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jedynie do 16 września można zgłaszać się do jubileuszowej 10. edycji pieszo-rowerowego rajdu loretańskiego, który odbędzie się w niedzielę 20 września w Skrzebowej i Moszczance.
4: Zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzić wolny czas, w tym przypadku niedzielne popołudnie 20 września. Ci, którzy lubią jeździć na rowerze bądź też chodzić pieszo, zapraszamy, żeby skorzystali z naszej propozycji. Do wyboru są 3 questy piesze, czyli takie spacery z zadaniami do wykonania. Po raz pierwszy będzie uruchomiony quest Tam, gdzie pachną zioła, czyli szlakiem ziołowych ławek w Skrzebowej i Moszczance, a do tego 3 trasy rowerowe, gdzie będzie można zobaczyć najbliższą okolicę.
2: Powiedział Radio Centrum Karol Marszał, organizator rajdu. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno drużyny, jak i osoby indywidualne. Udział w rajdzie jest darmowy, a partnerem wydarzenia jest Radio Centrum. Jeden medal w rywalizacji w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski Żaków w Ostrowie, kilka czołowych miejsc w tych zawodach, a także ważne niedzielne zwycięstwo drużyny Omegi Ostrów w Gnieźnie. To był udany weekend dla ostrowskiego speedrowera.
5: W zmaganiach Żaków do lat 8 drugie miejsce zajął Tymon Winiarski z Omegi Ostrów, który srebrny medal zdobył po wyścigu dodatkowym. Rywalizował w nim także jego kolega klubowy Kacper Krzyżaniak, który był 5. W mistrzostwach do lat 10 o brązowym medalu decydował również wyścig dodatkowy. Walczył w nim Gabriel Dudziński z Omegi, który w biegu o brąz zajął 3 miejsce i ostatecznie sklasyfikowany został na 5. pozycji. 5. w kategorii do lat 12 był również Tymoteusz Wencel, który jako jedyny pokonał mistrza Polski w tej kategorii Adama Niezgódkę, ale w biegu dodatkowym przegrał walkę o medal. W niedzielę w Gnieźnie w przedostatnim meczu CS Superligi z Sito Drugo Mega, choć przegrywała przed ostatnim wyścigiem 74-75, to jednak ostatecznie zwyciężyła 81-78, bo Dawid Lis i Bartosz Grabowski odwrócili losy meczu, zapewniając swojej drużynie wygraną i punkt bonusowy, co w zasadzie gwarantuje Omedze medal drużynowych mistrzostw Polski. O tym, jakiego koloru, okaże się 20 września po ostatnim meczu z liderem Śląskiem Świętochłowice na swoim torze. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 19:00.

Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Reklama.

0: 18.49. Kierowcy w Kaliszu, uważajcie na utrudnienia w centrum miasta. Problemy są przy Złotym Rogu, na skręcie w Aleje Wolności. W tym miejscu trzeba liczyć się ze spowolnieniem i zachować ostrożność. Mamy tutaj wozy Straży Pożarnej. A dodatkowo utrudnienia mogą pojawić się w rejonie Mostu Trybunalskiego. To wszystko z tego powodu, że trwa akcja ratowania kotka. Jedźcie ostrożnie i dajcie służbom działać. I uważajcie. Złoty Róg, skręt w Aleje Wolności i jeszcze Most Trybunalski.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Kierowcy w Kaliszu, uważajcie na utrudnienia w centrum miasta. Przy Złotym Rogu, na skręcie w Alei Wolności oraz w rejonie Mostu Trybunalskiego trwa akcja ratowania kotka. Zwierzę znalazło się w miejscu, z którego po prostu trzeba je bezpiecznie wydostać. A w związku z działaniami służb w tej części miasta mogą pojawić się spowolnienia, utrudnienia. Zachowajcie ostrożność, a w razie czego możecie do nas pisać na facebookowym profilu Radia Centrum albo dzwonić.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Parasol, no może się przydać. Rano większe przejaśnienie, później zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady, deszczu, możliwe burze, maksymalnie jutro na termometrach, no bardzo wiecująco, od 25 na północy do 28 stopni, najcieplej na południu regionu. Wiatr słabo umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie będzie rosło, a biometr korzystny, po południu dopiero pogorszy się do niekorzystnych.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany. Prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
6: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13:00. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
8: No nie.
7: Dlaczego?
8: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
7: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
8: Każdy z ośmiorga.
7: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
8: Wszystkich siedmiu poza mną.
6: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziura.

0: ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
1: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
0: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochenczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano, alarm włączył się krótko przed 6:00. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Matty Cash nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Jakuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lens, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
3: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
2: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze Złotą Piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 6 minut po 19. Wiktor Waligura. To jest to.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: serce.
1: Nie wiem, czy sprawdzaliście w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowo przyjemny, inspirujący zestaw świąt. Dzień dobrych wiadomości, więc zamiast kolejnej złej informacji, warto komuś przekazać coś pozytywnego. Jest też Dzień Marzyciela, więc święto dla tych, którzy jeszcze o czymś marzą i dla tych, którzy wiedzą, że czas najwyższy te marzenia zacząć realizować. Do tego Światowy Dzień Wellbeingu, czyli przypomnienie, że dobre samopoczucie to żaden tam luksus, tylko coś, o co naprawdę warto zadbać. No i jeszcze mamy Światowy Dzień Fizjoterapii. Duży ukłon w stronę tych, którzy pomagają nam wrócić do sprawności, ruszać się bez bólu i po prostu lepiej funkcjonować. No, jaki prosty i dobry plan. Myśleć pozytywnie, marzyć, zadbać o siebie i trochę więcej się ruszać.
2: Radio Centrum 106,4 FM.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12:30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.
1: Czy to będzie miejsce odpoczynku, relakcji, relaksacji i rekreacji dla mieszkańców Kalisza? Chodzi o zbiornik Wrzałem. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 9, o 19:30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 19.30, ponownie Dawid Nawrocki i najważniejsze wydarzenia z południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zbiornik w Szałem odzyska dawny blask, tak twierdzi poseł Mariusz Witczak. Ponadto 7. Festiwal Świętych i Błogosławionych, a w sporcie kaliscy szczypiorniści, którzy powalczą o pierwsze punkty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy zbiornik w Szałem ponownie stanie się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kalisza oraz powiatu kaliskiego? Jak przekazał podczas wczorajszej konferencji prasowej Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej, do Komisji Europejskiej ma trafić projekt, dzięki któremu może się udać pozyskać środki na oczyszczenie zbiornika w Szałem, a także cieków wodnych, które do niego docierają.
3: Składamy projekt do takiego bardzo innowacyjnego miejsca. To miejsce w Komisji Europejskiej zajmuje się między innymi takimi specjalistycznymi projektami. Jest tym tak zwanym projektem LIFE-owskim. Budżet tego projektu mniej więcej to jest około 30 milionów złotych. Ten projekt musi posiadać w sobie mnóstwo innowacyjnych rozwiązań dotyczące oczyszczania. Przy okazji mają być też rezultaty związane z małą retencją, momentami większą, z odzyskiwaniem wody, z wszystkimi ekologicznymi sposobami oczyszczania cieków wodnych.
2: Podkreśla Mariusz Witczak, który dodaje, że to z jego inicjatywy od 2024 roku udało się zorganizować współpracę wielu podmiotów, czego zwieńczeniem jest powstanie tego projektu. Uzyskanie środków nie jest pewne, ale jak przekonuje poseł KO, firma, która odpowiada za stworzenie tego projektu, ma doświadczenie i sukcesy na tym polu.
3: Rozstrzygnięcie tego projektu będzie miało miejsce mniej więcej w marcu, kwietniu. Korzyści wynikające z naszych prac Wód Polskich, gmin, naukowców, analityków, organizacji pozarządowych, to są zyski na lata, dlatego że na szczęście z tym projektem LIFE-owskim jest tak, że on jest realizowany w edycjach. I gdyby się cokolwiek wydarzyło, co by nas nie satysfakcjonowało, no to będzie dogrywka tego projektu. Ale ta dogrywka odbywa się już we współpracy z Komisją Europejską, bo mam nadzieję się uda już wygrać w marcu. Jeśli nie, to ta nasza praca nie pójdzie na marne, bo będziemy w tych dogrywkach brali udział, więc koniec końców pozyskamy te pieniądze.
2: Zapewnia Mariusz Witczak, projekt w tej sprawie ma trafić do Komisji Europejskiej jeszcze we wrześniu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Przed nami kolejna, 7. już edycja Festiwalu Błogosławionych i Świętych w Nowych Skalmierzycach. Patronem tegorocznej odsłony jest święty Stanisław Kostka.
4: Tegoroczny 7. już Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo poświęcony jest postaci, która jest patronem Polski, ale także patronem polskiej młodzieży. Święty Stanisław Kostka. Jemu właśnie poświęcony będzie ten festiwal. I wszystko, co będzie się działo, będzie przybliżało jego postać. Zapraszamy całe rodziny. Myślę, że każdy, od przedszkolaka po osobę dorosłą, znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym festiwalu.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Maria Bednarczyk-Antczak, koordynatorka festiwalu. Tegoroczna odsłona od 25 do 26 września, ale już teraz można podziwiać chociażby wystawę plenerową pod tytułem Patron Wielkich Pragnień. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Netland MKS Kalisz o pierwsze punkty w Lotto Superlidze Mężczyzn powalczy na wyjeździe. W drugiej serii podopieczni Rafała Kuptela zmierzą się z Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn. Obie drużyny mają ze sobą wymagające otwarcie sezonu. Kwidzyn zmierzył się w piątek z wicemistrzem Polski Wisłą Płock, przegrywając 19-46. Natomiast szczypiorniści z Kalisza dzień później podjęli mistrza Polski Industrię Kielce, z którą po bardzo wyrównanym meczu przegrali 31-37. Teraz czas na walkę, w której 7. drużyna poprzedniego sezonu, czyli Kwidzyn, podejmie drużynę z 5. miejsca, czyli Kalisz. Mecz jutro o 18:00 w Kwidzyniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20:00.

0: Reklama. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w Kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
4: Radio Centrum.

Kapitan, nostalgiczne pożegnanie lata od Sanach. Ten kawałek ukazał się tuż przed wielkim finałem stadionowej trasy koncertowej artystki na PGE Narodowym. Kapitan czeka na wasze głosy w propozycjach do listy Top 30, a głosować można na rc.fm. I gra muzyka. A więcej polskich piosenek już za chwilę, bo po godzinie 20 ruszamy z godzinką.pl.

0: my love. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Świetny sezon. Pajor przełożył się na plebiscyt Złotej Piłki. Już wiadomo, że piłkarka powalczy o tę prestiżową nagrodę. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 20:00.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Czeka nas ciepły, nawet gorący dzień. W niektórych miejscach regionu temperatura sięgnie nawet 28 stopnia. Najcieplej będzie na południu regionu, ale już powoli będzie się do nas zbliżał chłodny front atmosferyczny, a za tym frontem napłynie chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarne morskie. Rano więcej słońca, większe przejaśnienia, później zachmurzenie duże i całkowite i okresami opady deszczu, możliwe również burze.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
5: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
4: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał,

0: Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
1: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
0: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: Co tam mecze? My tu mamy dużo dobrej polskiej muzyki. 4 minuty po 20. Teraz Grzegorz Chyżyj, Tap na chwilę.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.

0: Kamera, akcja i lecimy do Przeszewa. Od 10 do 12 września piąty Bana Film Festival, czyli kilka dni kina, emocji, spotkań z ludźmi, którzy film tworzą. Na ekranie kilkadziesiąt krótkich filmów młodych twórców. Na widzowie nie tylko, że oglądają, ale również głosują i wybierają najlepszy film festiwalu. Do tego jeszcze mnóstwo atrakcji, wystawy, spotkania z autorami, fotospacer, Pleszew w ciemno. Do tego wydarzenia dla dzieci, no i generalnie takie różne kolejowe klimaty. Wstęp jest bezpłatny, a na miejscu dla widzów kawa, herbata i popcorn. Pleszew zaprasza na 3 dni z filmami. Piąty Bana Film Festival. Szczegółowy program znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A w godzince.pl teraz w blasku słońca. Film Damian Skoczyk.

0: Kasia Kowalska, to co dobra, właściwie to co najlepsze w polskiej muzyce. Godzinka Pela, w niej już za chwilę Daria Zawiałów, później T-Love i grupa Kombi.
1: Radio Centrum i Godzinka.pl.
2: Trzecie

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Trzy rodziny pszczół mieszkają na dachu Politechniki Poznańskiej, gdzie inżynierowie wraz z certyfikowanym pszczelarzem stworzyli nowoczesną pasiekę edukacyjną. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 21:00.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Naszą pogodę jutro będzie sterowała Zatoka Niżu z nad północnych krańców Skandynawii wraz z przemieszczającym się z zachodu na wschód chłodnym frontem atmosferycznym. Tam chłodnym nie do końca, bo ta temperatura jutro całkiem przyjemna od 25 do 28 stopni. Możliwe również opady deszczu, możliwe burze. Rano większe przejaśnienia, później będzie zachmurzenie duże i całkowite, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
5: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
6: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Widzimy się w poniedziałek o 13, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
6: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
5: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
6: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
4: Uwaga, mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Prace Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi między

0: ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
1: Mamy tutaj 3 ule, co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
4: U nas też słodko, choć bez pszczół. Mike Oldfield, Shadow on the Wall. 5 minut po 21:00.

0: radia. Na ten temat.
1: Środa 12.30.
0: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
1: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
0: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.

0: No, Liam Gallagherowi przez lata byli symbolem braterskich konfliktów. Tym razem jednak mówią jednym głosem i wspólnie sprzeciwiają się sprzedaży niezwykłego kawałka historii grupy Oasis. Ponad 100 godzin archiwalnych nagrań zespołu ma trafić na aukcję 3 października, a w kolekcji są m.in. 63 nagrania koncertowe z lat 90. Do tego zapisy prób, a nawet prywatne rozmowy muzyków i ekipy. Prawdziwą perełką może być zapis legendarnego koncertu nad Loch Lomond z 1996 roku. Na aukcję trafiły te wszystkie materiały w idealnym momencie. W 2025 roku Oasis wrócili na scenę po latach przerwy, a zainteresowanie zespołem ponownie mocno wzrosło. Nic więc dziwnego, że kolekcjonerzy mogą być gotowi zapłacić fortunę. Szacowana wartość nagrań sięga nawet 1 600 000 funtów, czyli jakichś 8 milionów złotych. Co ciekawe, Gallagherowie chcieli odzyskać taśmy, ale nie zaproponowali ich właścicielowi pieniędzy, więc ten postanowił je spieniężyć i sprzedać. A choć przyszły nabywca będzie miał taśmy, no to nie będzie miał prawa po prostu ich komercyjnie wykorzystać, bo prawa do muzyki i materiałów pozostają po stronie Oasis. No ale zawsze mieć kawałek historii tego zespołu w ręce to już gratka. A tak w ogóle, to podobno Oasis wrócą na scenę muzyczną na koncerty w 2027 roku. Podobno takie plotki podsyca sam Noel Gallagher. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Wieczór dobrze nastrojony.
0: A w nim teraz Tina Turner.

Wychodzi na to, że Harry Styles szykuje coś dużego. Wygląda na to, że fani już rozwiązali zagadkę. Artysta wciąż koncertuje w Nowym Jorku, gdzie ma do zagrania aż 30 występów w Madison Square Garden, a tymczasem w kilku miastach świata pojawiły się tajemnicze plakaty z jedną datą – 10 września. Do tej układanki można dołożyć kolejne klocki, specjalne konto w mediach społecznościowych, do tego hasła związane z twórczością Harry'ego, no i oczywiście lawina domysłów. Ale fani są już przekonani, 10 września Styles ogłosi kolejne koncerty i rozszerzy trasę Together Together. Czy zobaczymy go w nowych miastach? Odpowiedź pewnie już niedługo, bo 10 września za kilka dni.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ma statuetki złotych, srebrnych i szafirowych lwów oraz liczne nagrody indywidualne rywalizują w Gdyni najciekawsze polskie filmy. Zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Kto będzie w tym roku zasiadał w jury? O tym więcej w wiadomościach o godzinie 22.00.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Poranek to ma być jutro wyjątkowej urody, większe przyjaśnienia, później dopiero zachmurzenie duże i całkowite. Okresami jutro opady deszczu, możliwe również burze i maksymalnie ciepło, bo na termometrach do 28 stopni, a najcieplej będzie na południu regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie rosło, biometr korzystny, dopiero po południu pogorszy się do niekorzystnych.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 22. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Na gorącym uczynku pijany prokurator zatrzymany na motocyklu. Dobre wieści z rynku pracy. Firmy szykują rekrutację, zwolnień ma być mniej. Polska testuje drony o zasięgu 1000 kilometrów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, zastępca prokuratora rejonowego, zatrzymany przez policję. Jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Jak do tego doszło? O tym Agnieszka Wynarska.
5: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
4: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw, a tylko 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy będą mogli liczyć kandydaci w branży budownictwa i nieruchomości, a także przemysłu oraz jeszcze handel i logistyka. A teraz inne badanie. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, nieco ponad połowa próbuje odkładać pieniądze na czarną godzinę, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% badanych. Takie są wyniki badania Velobanku. Jednocześnie większość z nas nie rusza swoich oszczędności. Ponad połowa deklaruje, że nie musiała w ciągu ostatniego roku wyciągać nic ze skarbonki. Zmieniamy temat. Rosja odbudowuje swoje siły. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu zacznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
6: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
4: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają być informowani Polacy alertami RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
7: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
4: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Niedługo najbardziej prestiżowy polski konkurs filmowy, czyli Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie ogłoszono skład przewodniczących jury. W tym roku to Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun i Sławomir Fabicki. W ramach festiwalu będą 4 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Walka o Złotego Lwa zacznie się 21 września.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: 4:22. The Alan Parsons Project. Już za chwilę Lenny Kravitz, Bryan Adams i The Moody Blues.

Bless the Wings, balada zespołu Moody Blues, wydana na albumie Keys of the Kingdom w 91 roku, a za chwilę Sting, który tym razem zaśpiewa po francusku. Utwór La Belle Danse au Regret ukazał się w 1996 roku na albumie Mercury Falling, który przyniósł Stingowi dwie nominacje do nagrody Grammy.

0: Minęła 22:33.
1: Kropla wieczności.
2: Czarny diament. Gdy gościłem latem u kolegi, obejrzałem film dokumentalny pod tytułem Black Diamond, czyli Czarny Diament. Bardzo go polecam. Jeśli tylko trafi się komuś sposobność, aby go zobaczyć, to warto. To znakomity film. Ukazuje on w bardzo obrazowy sposób jedną z wielu lokalnych wojen, które targają dziś Afryką. Tym razem oglądamy konflikt zbrojny w Sierra Leone. Obraz przedstawia brutalny wyzysk najuboższych i najsłabszych. Czy wiedzieliście, że w Afryce jest prawie 200 tysięcy dzieci żołnierzy? 200 tysięcy! Znajomy z Liberii musiał uciekać jako nastolatek przed ludźmi, którzy chcieli go siłą wcielić do oddziału buntowników. Przez rok mieszkał w samochodzie. Gdy oglądałem ten film, serce mi się krajało i czułem bezradność. Ale jest coś, co mogę zrobić. Modlitwa zmienia rzeczywistość. Od czasu do czasu Bóg pozwala nam tego doświadczyć. Modlitwa otwiera drzwi Jezusowi, który przychodzi i czyni rzeczy niezwykłe. Warto się modlić, aby tego doświadczać.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

Za nami pierwsze spotkanie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 23. A do godziny 23 zostanie z nami Neil Young, Heart of Gold. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Marzanna Frysiak, pięknie Wam już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Naszą pogodą będzie jutro rządzić rozległa zataka niżu z nad północnych krańców Skandynawii wraz z przemieszczającym się z zachodu na wschód chłodnym frontem atmosferycznym. A za tym frontem napłynie chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarno-morskie. Jutro ciepło. Maksymalna temperatura dla naszego regionu to 28 stopni. Najcieplej będzie na południu. Rano większe przejaśnienia, później już dużo chmur i okresami opady deszczu, również burze.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
5: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
6: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
6: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
5: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
6: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
4: Uwaga mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Prace Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali Przymarywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
8: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
4: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
9: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
4: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Jestem Maciek Sarnał.
11: Jestem Stasiu Sarnał.
12: Zapraszamy na program naszego tatusia.
2: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska rokowym krokiem.
13: Dla mojego przyjaciela.

Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Oczywiście bardzo cieszę się, że po raz kolejny możemy się usłyszeć, ale jest coś, co mnie ostatnio maksymalnie dobiło. Straciłem wspaniałego przyjaciela, który pozostawił ukochaną żonę i super syna. Kochani, dnia 17 lipca zmarł Paweł Kopyś, którego poznałem 18 lat temu, w rok po przeprowadzce z Gdańska. Człowieka, który wielokrotnie mi w życiu pomógł i któremu zawdzięczam ogromną wiedzę, którą przekazał mi na przestrzeni tych 18 lat. Chodzi o wiedzę branżową dotyczącą rzeczy, którymi się wspólnie zajmowaliśmy właściwie, związaną z branżą stanowiącą jedno z głównych źródeł utrzymania mojej rodziny. Chodzi o wózki widłowe. Lecz nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest przyjaźń, która nas łączyła. Zawsze najważniejsze było to, że mogliśmy razem porozmawiać, ponarzekać na trudy dnia codziennego, pośmiać się z różnych rzeczy.

rzeczy, no i tym podobne. No i podobnie jak ja, Paweł lubił sztukę, dobrą muzykę, kino. Innymi słowy, nadawaliśmy na tych samych falach. I co jest bardzo istotne, nie pisaliśmy do siebie SMS-ów, tylko dzwoniliśmy. SMS-y były tylko po to, by dokładnie podać branżową wiadomość, by nie było pomyłek. Niestety, Pawła już nie ma.

Kochani, od pierwszego momentu, kiedy go poznałem, czułem, że mam do czynienia z osobą bardzo spokojną i bardzo inteligentną. Tak to wtedy odczułem. Przede wszystkim chodziło o podejście do spraw branżowych związanych z naprawą wózków widłowych, którymi się zajmowaliśmy. Nie leciał na hura, jak to wiele osób robi, tylko wypytywał się, jaki jest problem, wypijał kilka łyków czarnej kawy, zakładał robocze rękawice i przystępował do rozwiązywania tematu, a wiedzę miał ogromną i w sposób naturalny umiał z niej korzystać. Po prostu wózki widłowe miał w jednym palcu. Mi dane było tylko dokładnie obserwować, co robi, czerpać garściami tą ogromną wiedzę i odpowiednio ją przyswajać. Wielokrotnie czułem się jak młody uczeń patrzący na starszego profesora. Jednak to ja byłem starszy od Pawła. Okej, ale to nieważne. On robił swoją robotę z taką wirtuozerią jak Jason Becker na swoim Carvinie Altitude.

Nie ukrywam, że wielokrotnie, oczywiście dopóki sam się tego nie nauczyłem, denerwowałem się na Pawła. Powtarzałem mu, że nie mamy czasu, że wózek jest potrzebny na już i tym podobne banialuki. Paweł, nie przerywając pracy, powtarzał do mnie: zwolnij, chłopie, nic tym nie wskurasz, tylko się spocisz i szkoda nerwów. No i z perspektywy czasu nareszcie zrozumiałem, że miał 100% rację, ale chyba trochę za późno, bo ile nerwów w życiu straciłem, to tylko moja kochana żona o tym wie najlepiej. No właśnie, Paweł miał wiele życiowych mądrości, miał też wiele spokoju, którym niejednokrotnie zarażał. Pamiętam nasz wspólny wyjazd do Gdańska, konkretnie do Ergo Areny na granicy Gdańska i Sopotu, gdzie mieliśmy wymienić silnik jazdy w wózku widłowym, który moja firma tam sprzedała. Pan kierownik Krzysztof Różkowski, notabene cudowny człowiek, przyjął nas wspaniale, no i tylko był wkurzony, że musimy chwilę zaczekać, ponieważ tryo cieniasów, jak to powiedział, z Hiszpanii ma akurat próbę przed koncertem. Uśmialiśmy się konkretnie, no i czekaliśmy, a po około 45 minutach oczywiście wypiliśmy po drodze kaweczkę, przystąpiliśmy do pracy. No i wtedy Paweł, wiedząc, że mam chorą mamę w Gdańsku, kazał mi uciekać i jechać do niej. Szok, po prostu mnie wygonił, ale uczynił to z serca. Wiedział, że dzieli mnie na co dzień prawie 400 kilometrów i kazał mi uciekać, bo on wszystko zrobi. No i nie jestem mu po prostu potrzebny. Jak to? Zapytałem. Sam dasz radę? Tak, odpowiedział stanowczo i pokazał, że mam uciekać. Fakt, do mamy miałem zaledwie 12 kilometrów. No i walcząc w sobie, ale i ogromnie Pawłowi dziękując, pojechałem. Oczywiście później wróciłem do Pawła, tak jak wcześniej ustaliliśmy, zadzwonił do mnie i poinformował, że już koniec roboty i mogę go zabrać. Jeszcze tego samego dnia wespół z panem Krzysztofem zwiedziliśmy całą halę, byliśmy nawet na korytarzach pod samym dachem. Niesamowity widok, naprawdę niesamowity. Potem trafiliśmy do mojej mamy na obiad, odwiedziliśmy molo w Sopocie i gdańską starówkę, cykając kilka zdjęć, no i wróciliśmy do swoich domów, on w Koninie, ja w Opatówku. Od tamtego czasu moja mama zawsze powtarzała, że ten pan Paweł to wyjątkowo dobry i przemiły człowiek i cieszyła się, że po przeprowadzce z Gdańska spotykam w życiu tak wspaniałych ludzi. Na zawsze utkwiło to w moim serduchu. No niestety moja mama też już nie żyje, a świat ani chwilę się nie zatrzymał. Wait for a better day.

Tak, kochani, oprócz super wspomnień z Polski towarzyszą mi wspaniałe wspomnienia z zagranicy, kiedy to prosiłem Pawła, aby pomógł mi niejednokrotnie przy ocenie stanu technicznego wózków, które kupowałem w Holandii i w Niemczech. Nasze wyprawy wyglądały raczej standardowo. Ja wyjeżdżałem po Pawła do Konina, zabierałem go z domu. Przy pożegnaniu jego wspaniałej żony Lilii i syna Patryka pozdrawiam was z całego serducha. No i jechaliśmy na podbój zachodu. Pamiętam, że gdy przejeżdżaliśmy granicę z Niemcami, to włączaliśmy Rammstein. Nie wiem dlaczego, ale to nam pasowało. Ich will. Ich will.

Nasza trasa z reguły trwała od 10 do 12 godzin, w zależności gdzie mieliśmy dotrzeć. Oczywiście rozmawialiśmy o wszystkim, jak zwykle, a jak już dotarliśmy do hotelu, przepraszam, sieciówki Formuły 1, to już wiadomo było, że wieczór będzie cudowny, z dala od kraju i problemów, bo nie wiem, ale być może macie to samo, ale ja po przekroczeniu granicy czuję się jakoś inaczej, automatycznie wyłączam się od tych wszystkich problemów. Oczywiście ja standardowo zabierałem zawsze ze sobą 2 pieczone kurczaki, ogórki konserwowe, jakiś ser, może z 2 pomidory, no i najważniejsze polską gorzałkę, a ilości były różne, zabraknąć nie mogło. Pawcio oczywiście też miał swój ekwipunek, czyli mini imprezka była gotowa. Mówię mini, gdyż 2 samców imprezy dużej nie uczyni, ale było cudownie. No i najważniejsze, have a drink on me!

Oczywiście rozmowy były obfite i do późnych godzin, ale z rozsądkiem, gdyż rano czekały na nas zwykłe życiowe obowiązki, czyli sprawdzić stan techniczny wózków. No i tak po zjedzeniu śniadania jechaliśmy do roboty. Pawcio zawsze spokojny, ja podenerwowany, no bo co za stanem, czy będzie wszystko okej? Czy to, co mi przesłali na maila, jest takie, jakie jest? Cały czas wewnątrz nerwy. A Paweł jak zwykle spokojny. Jego słowa. Po co te nerwy? Przecież jak będzie gówno, to tego nie kupisz. No ale wytłumacz to kolesiowi, czyli w tym przypadku mi, który wtedy miał dwoje małych strajdów i trzeba było zarobić dla nich na paszę, a wtedy jeszcze rynek polski był w miarę chłonny i wózki schodziły w miarę okej. No ale nic to. Ruszaliśmy na spotkanie z Lwem, bo wiadomo, że oni też chcieli wcisnąć nam to, czego sami by nie kupili. No. Okej. No i właśnie w tym momencie, kochani, przychodzi do mnie wspomnienie jednej takiej transakcji w Niemczech. Paweł jak zwykle niczym ekspert przystąpił do analizy stanu technicznego wózków, które mieliśmy zakupić. Widać w nim było pewne i profesjonalne ruchy. Podłączył się komputerem do każdego z nich i specjalistycznie je przetestował. I wtedy zobaczyłem u Niemców po raz pierwszy w życiu, że mają już pełne galoty. Może coś być nie tak, pomyślałem, ale udało się. Oni złapali oddech, my się uśmiechnęliśmy, było okej. Na 6 sztuk wszystkie spełniały pokładane w nich nadzieje. Pomyślałem, będzie sukces. Po czym podszedł do mnie szef całej firmy i powiedział, że ma do mnie sprawę. Wtedy wierzcie mi, załamałem się, że może transakcja nie dojdzie do skutku, bo wózki są zbyt dobre, no i może za tanie. No takie tam głupoty wtedy chodziły mi po głowie, ale nie. Po rozmowie okazało się, że Niemcy mają problemy z kilkoma innymi wózkami i proszą o pomoc w ocenie ich stanu technicznego. No i ponownie do akcji wkroczył Pawełek i nie dość, że stwierdził, co się z nimi dzieje, to jeszcze im je naprawił. Oczywiście, od razu zaproponowali mu pracę. Totalny czad. Powiedział, że da odpowiedź. Nie wiem, czy dał, czy nie dał, nieważne. Wtedy świat poznał się na jego mega talencie. A Paweł robił wszystko tak samo jak w Polsce. Powoli, ale ze 100% skutkiem. Po prostu spokój daje nam ten ogrom myślenia. Musiało być perfekt, jak u Egona z gangu Olsena. Robota była perfekt wykonana. Take it slow.

Kochani, jeśli chodzi jeszcze o nasze wspólne wyjazdy za granicę, to jeszcze jeden w szczególny sposób utkwił mi w pamięci, a mianowicie wyjazd do Holandii. Oczywiście jak zwykle mieliśmy ocenić stan techniczny sprzętu, który miałem zamiar kupić. W tym celu udaliśmy się do firmy, gdzie mieliśmy ten sprzęt przetestować. No i cóż, okazało się, że po około 2 godzinach robotę mieliśmy wykonaną. Jednym słowem, mogliśmy coś zwiedzić. A że do Amsterdamu mieliśmy zaledwie 60 km, to ruszyliśmy na jego podbój. Nie ukrywając, ja uprzednio kilkukrotnie byłem w tym cudownym mieście, więc poczułem się jak przewodnik dla Pawła. Zaparkowaliśmy na obrzeżach centrum, no i poszliśmy je zdobywać. Obowiązkowo na pierwszy rzut małe piwko w Hard Rock Cafe z krzesełkami tuż przy jednym z wielu miejscowych cudownych kanałów, później coffee shop. Każdy wie, o co chodzi. No i miejsce, gdzie wszyscy mężczyźni idą pielgrzymkami, będąc w Amsterdamie, czyli dzielnica czerwonych latarni, tak zwane De Wallen, gdzie mega wolne kobiety pokazują swoje prawie nagie ciała w przeszklonych oknach w strojach bardzo sexy i ciągną w swoją pajęczynę nowo napotkanych mężczyzn. Patrzyliśmy tak samo jak inni. Patrzyliśmy i ocenialiśmy. No i tylko patrzyliśmy, ale nie skorzystaliśmy. Po prostu, prawdziwie męscy kolesie nie płacą za seks. To nam powinno się płacić. Oczywiście to był taki żarcik, no ale może i trafny. Ale kochani, najważniejsze, co nas spotkało na tej wyprawie, to miało się dopiero wydarzyć. A my z Pawłem po prostu pobłądziliśmy na tych uliczkach. Po prostu, był wieczór i na czuja wracaliśmy do miejsca, gdzie zostawiliśmy auto. I wtedy, słuchajcie, nagle słyszymy jakieś strzały, sygnały policji, pisk hamowanego auta w mordę. Co się dzieje? Jakiś szok. Przyspieszyliśmy kroku i okazało się, że na jednej z głównych ulic centrum Amsterdamu kręcą jakąś mega akcję do jakiegoś sensacyjnego filmu z uciekającym autem i strzelaniną. Oczywiście pogoń policji i tak dalej. Ludzi pełno. Mega czad. Dla nas niesamowite przeżycie. No było co oglądać. No i tak pooglądaliśmy jeszcze jakieś 15 minut, no i po niedługim czasie udało nam się trafić do naszego auta. Było mega. Wspomnienia niesamowite. A w hotelu skromnie po 2 piweczka, gdyż nazajutrz mieliśmy jeszcze robotę w Niemczech. Ale była to mega przygoda. Let's get wrecked!

kochani, no niestety od około 8 lat coraz rzadziej jeździłem za granicę, tym samym coraz mniej mogliśmy pogadać z Pawłem o prozie życia. Ale w międzyczasie Paweł coraz bardziej zbierał się z myślami, by zostawić swoją macierzystą firmę i przejść po prostu na swoje. Miał już dość robienia na kogoś. Nie ukrywam, że sam proponowałem mu, byśmy zrobili może jakąś spółkę. No ale może dobrze się stało, że tak się nie stało, bo mówiły jaskółki i wiadomo co dalej. Założył ją ze swoim bratem Hubertem, też super gościem. Wielokrotnie wcześniej rozmawialiśmy, zanim to uczynił. Zawsze mówiłem mu, że trzeba zaczekać na te dobre dni, one przyjdą. No i przyszły, ale było ich zdecydowanie zbyt mało. Kochani, podczas rozmowy z Pawła żoną i z jego synem dowiedziałem się, że mój przyjaciel chciałby na jego pogrzebie wybrzmiał kawałek AC/DC Highway to Hell. Ja dzisiaj spełnię tą prośbę. Jednocześnie myślę sobie, że jego droga na pewno nie była skierowana do piekła. Na 100% jestem przekonany, że trafił do góry do najwyższego. W jakim celu, nie wiem, ale jedno wiem, że tak dobrych ludzi jest coraz mniej tu na dole i szkoda, że takich jak on zabierają od nas tak szybko. Ja mam ogromną nadzieję, że kiedyś spotkamy się tam u góry. Tymczasem Pawciu, wypełniaj wolę najwyższego, a wam, Lilo, Patryku, Hubercie i ojcze Pawła, ślę całe moje serducho. Na zawsze wasz oddany Paweł Sarnał. Highway to Hell.